Człowiek w sobie rozpięty jest ile. Naszką spał. Zbor mostiska pieski. Mam sen swobodny zarys opiekun na pile. Bez kule mam prawicę i tyraną jest.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane.

są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety.

są kobiety doskonałe, z wyrzeźbionym, gładkim ciałem, odmłodzone, odbarwione, całkiem zwykłe.

wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe. Pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety.

się kładę obok ciebie, a ja przy tobie czuję się jak w niebie, a ja lekko cię muskam po pośladku, a ty umilasz czas leniwą.

0: złe konstytucje.
1: A ja się kładę obok ciebie. A ja przy tobie czuję się jak w niebie. A ja lekko cię muskam po pośladku. A ty umilasz czas leniwą.

gest, tylko słowo, to spojrzenie, tylko mowa, tylko gest, tylko słowo, to spojrzenie.

0: robotnice, robotnice.
1: A czuję się jak przybysz z obcej planety. Czasem. Niewiele wokół mogę zrozumieć języka, którym mówią do mnie ludzie. Coś mówią po polsku, ale ja nie rozumiem. I jeszcze tego

gdzieś w trakcie zgubiłem dziką naturę. W zgodzie z samym sobą na bok odstawiłem.

wypełniam pustkę mailem, SMS-em, pustka już pełna w barze Eureka. Życie mi przecieka.

jakaś opuszczona przy barze siedzi mi. Samotna wariatka, byle głupek, z brzydkich kobiet szydzi. A w gazetach napisali, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż.

0: przywietrzą brakę. Biały, czarny i czerwony zawis chyba podstawiony.
1: Biały, czarny i czerwony zawis chyba podstawiony.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pomidory wydają się być typowym składnikiem włoskiej kuchni, ale rozgościły się na talerzach mieszkańców Italii dopiero w XIX wieku. Wcześniej uważano, że są trujące. Pomidory przypłynęły do Europy z Ameryki na pokładach statków hiszpańskich konkwistadorów. W owych czasach na nowinki patrzono raczej nieprzychylnie, dlatego przez kilka stuleci pomidory były wyłącznie roślinami ozdobnymi. W pewnym momencie zaczęto uważać je za doskonały afrodyzjak, więc mieszkańcy Italii zaczęli je spożywać. Wówczas ich konsumpcję surowo potępił Kościół katolicki, określając pomidory jako diabelskie owoce. Nieco później, w XVI wieku, to nastawienie nieco zelżało i pomidor rozpoczął podbój talerzy mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. To jednak nie koniec religijnych krucjat przeciwko temu przysmakowi. 10 lat temu pewien dość ortodoksyjny muzułmański fanpage ostrzegał na Facebooku, by odpowiednio kroić pomidory, tak by ich miąższ nie ukazywał znaku krzyża.

strasznie miota się. Rodzina matki diabła to są ci, co wiesz. Skandal tuszują, diabeł narodził się tu. Jest łapówka, jest władza, jest ogólny brum. Tańcząca policja i warczący tłum. Czy to możliwe, że diabeł narodził się?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Honduras. 11 lat temu Honduras dzierżył tytuł światowej stolicy morderstw. Do zabójstw dochodziło tam statystycznie co 74 minuty. Choć dziś jest wiele bezpieczniej, szczególnie w miejscach turystycznych. Jak podaje Onet, od 2012 roku udało się tam zmniejszyć wskaźnik brutalnych morderstw z ponad 85 zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców do 44 w 2019. A co czeka na odważnych? Jednym z największych skarbów Hondurasu są jego zabytkowe miasta kolonialne, takie jak na przykład Comayagua, które do dziś zachowały wyjątkowy charakter z czasów hiszpańskiej kolonizacji. W tym kraju możemy też podziwiać sztukę prekolumbijską, na przykład w ruinach miasta Copan. To ważne miejsce związane z kulturą Majów. Nie można też nie wspominać o wyjątkowej przyrodzie, lasach deszczowych i pięknych plażach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Grafen to płaska struktura złożona z atomów węgla połączonych w sześciokąty. Materiał kształtem przypomina plaster miodu, a ponieważ ma jednoatomową grubość, w przybliżeniu jest strukturą dwuwymiarową. Grafen jest przedmiotem zainteresowania przemysłu ze względu na różne właściwości, w tym elektryczne i mechaniczne. Grafen charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, jest 200 razy bardziej wytrzymały niż stal przy tej samej grubości. Charakteryzuje go również wysoka elastyczność. Uważa się, że grafen jest jedynym znanym dwuwymiarowym materiałem występującym w przyrodzie. Dotychczasowe badania wykazują możliwość wykorzystania grafenu głównie w elektronice. Jednym z zastosowań może być produkcja cienkich, elastycznych ekranów, wyświetlaczy LED i OLED oraz elektronicznego papieru. Wysoka przewodność elektryczna grafenu wykazuje potencjalne zastosowanie w budowie tranzystorów wykorzystywanych w procesorach. Prowadzone badania wykazują możliwość budowy jednostek, które mogą pracować z częstotliwościami na poziomie 300 GHz z potencjalnym wzrostem częstotliwości do 1 THz, co w porównaniu do parametrów obecnych urządzeń jest wartością wręcz niewyobrażalną.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Szlacheckie konflikty. Życie średniowiecznej szlachty byłoby wiele łatwiejsze, gdyby problemy dotyczące dziedziczenia tytułów można było załatwiać dzięki testom DNA. Co ciekawe, takie spory pojawiają się nawet współcześnie. W 2016 trzeba było podjąć decyzję, kto powinien zostać 10. baronetem Stichil. Wcześniej takie sprawy rozwiązywano dzięki analizie drzewa genealogicznego, ale tym razem użyto testów DNA. Głównymi kandydatami byli kuzyni, Murray i Simon Pringle. Murray twierdził, że dziadek Simona nie był biologicznym dzieckiem 8. baroneta i nie był spokrewniony z klanem. Okazało się, że była to prawda. To przełomowa sytuacja, bo nigdy wcześniej w kwestii dziedziczenia tytułów nie użyto testów DNA. Kto wie, jakie sekrety skrywa jeszcze arystokracja.

dla mnie karetka. Było całkiem śmiesznie, może trochę strasznie, mało co pamiętam. Nie czułem w ustach smaku, brakowało śliny. Tęskniłem za rodziną, lampeczki się jarzyły. Przed oczami życie całe przeleciało. Tak mnie dotlenili, aż w końcu skumałem. Zrozumiałem wtedy bardzo jasno, chcę być na tym świecie, nie chcę zgasnąć.

0: chodził jak szalony w czerwonym kasku. Kupił sobie narty, diabły jedne wszystko, tak jak Piotrek Grzyb, skoczył z życia otchłań.
1: Rozdanie całkiem nowe, w końcu mam odpowiedź. Szusy póki możesz, ten plan jest doskonały, śnieżno-biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz. Plan jest doskonały, śnieżno-biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz. Plan jest doskonały.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Arnold Schwarzenegger urodził się w Austrii, stąd jego charakterystyczny akcent. Dziś jest uwielbiany przez widzów, ale nie spodobał się reżyserowi pierwszego filmu, w którym wystąpił. W Herkulesie w Nowym Jorku Arnold został zdubbingowany. Dopiero w kolejnych filmach mogliśmy usłyszeć jego prawdziwy głos. W Niemczech swojego głosu użyczył mu aktor Thomas Danneberg, który podkładał głos nie tylko pod Arnolda, ale też Sylwestra Stallone. W filmie Niezniszczalni, gdzie aktorzy się spotykają, Thomas musiał dubbingować obie postacie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie na żywo. Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Na żywo to nazwa naszej audycji, w której przedstawiamy oczywiście płyty koncertowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę artysty, który się nazywał David Bowie i płyta ta nazywa się Santa Monica 72 albo 72, jak kto woli. I płyta została nagrana 20 października w 1972 roku, a wydana w kwietniu 1994 roku. Wydana przez Golden Years w Wielkiej Brytanii i Griffin Music w Stanach Zjednoczonych. Santa Monica 72 to album koncertowy nagrany w Santa Monica Civic Auditorium podczas trasy koncertowej Ziggy Stardust. Album pochodzi z audycji radiowej KMET-FM i przez ponad 20 lat był dostępny wyłącznie jako bootleg. Według autora Davida Buckleya posiadanie kopii było testem prawdziwego fana Bowiego. Nagranie zostało wydane półlegalnie, oficjalnie i bez zgody Bowiego przez wytwórnię Golden Years w 1994 roku, a Griffin Music zajęło się wydaniem amerykańskim w roku 1995. Ten album koncertowy zawiera zupełnie inną listę utworów niż ta, którą można znaleźć na Ziggy Stardust The Motion Picture z roku 1983, mianowicie z wyjątkiem The Jane Jenny. Lista utworów nie zawiera utworów z Aladdin Sane, które były bardzo obecne pod koniec trasy, który został nagrany 9 miesięcy później, podobnie zbombardowany przed jego opóźnionym oficjalnym wydaniem. Nagranie z Santa Monica jest ogólnie uważane za lepszą reprezentacją koncertów Ziggy'ego Stardusta pod względem zarówno jakości dźwięku, jak i standardu gry. W 1981 roku krytycy New Musical Express Roy Carr i Charles Shar Murray nazwali go nie tylko najlepszym bootlegiem wykonawcy, ale znacznie lepszym od obu oficjalnych nagrań lokalizacyjnych Bowiego. Do tej pory David Live z roku 1974 i Stage z 1978. W Holandii udostępniono edycję na złotej płycie z końcowymi uwagami DJ-a, natomiast w USA wydano specjalny limitowany zestaw pudełkowy zawierający koszulkę, brelok i krótki film. Wideo nie pochodziło w rzeczywistości z koncertów Santa Monica, ale było wcześniej niewidzianym materiałem z niemego filmu kolorowego nakręconego na koncercie w Dunstable w Anglii w czerwcu 1972 roku. Wideo zostało połączone z nagraniem audio na żywo z koncertów Santa Monica. To pudełko zostało ograniczone do zaledwie 1000 egzemplarzy. Ponadto wydano jeszcze bardziej limitowaną edycję jako małe drewniane pudełko z wizerunkiem Bowiego wyrzeźbionym na pokrywie i mosiężną tabliczką wskazującą numer serii. Wyprodukowano tylko 250 egzemplarzy. Ta półlegalna wersja była jedną z serii wydań z połowy lat 90. przez Main Man, byłą firmę zarządzającą Bowiego w latach 70. Inne to Rare Stone Bowie i album Ava Cherry and the Astronauts, People from Bad Homes. Wszystkie te albumy zostały wydane bez zgody Bowiego i są obecnie niedostępne. Oficjalna wersja Live Santa Monica 72 została wydana przez EMI Virgin w 2008 roku. I pozostaje mi tylko teraz przedstawić listę utworów, która będzie obowiązywała za chwilę. Intro. Hang On To Yourself, Ziggy Stardust, Changes, The Superman, Live On Mars, 5 Years, Space Oddity, Andy Warhol, My Debt, The Within Of A Circle, Queen Beach, Moon Age Daydream, John, I'm Only Dancing, I'm Waiting for the Man, z Lou Reedem, The Jane Jenny, Suffragette City i na koniec Rock'n'Roll Suicide. Osoby, które wzięły udział w tym koncercie: David Bowie, gitara, wokal, Mick Ronson, gitara, wokal, Trevor Boulder, bass, Mickey Woody, Woodmanzie, perkusja i Mike Gerson, piano. Posłuchajmy sobie David Bowie, płyta Santa Monica 72, albo Santa Monica 72. No i co? Rok 94 wydanie, ale nagranie październik 1972.
2: Hi, this is B. Mitchell Reed along with Richard Kimball from the Santa Monica Civic Auditorium, and the house lights are about to go down for the appearance of David Bowie.

commencing countdown. Engines on. 3, 2, check ignition. One. And

a man. $26 in my hand. A 2X

0: wygodnie to się tutaj tak spędzić.
1: Słuchaj, mnie też, no nie wiem co się dzieje.
0: Ty, a pokaż, ty, to taki mały niebieski punkt.
1: No zobacz, więcej punktów, ale łazi,
0: ty, pełno, co to jest? Co to takiego właśnie? Jest
1: to
0: coś takiego? A
1: spędzimy,
0: na patrz, ty w brzmi.
2: Man! Man!

dyskutować, dokumenty.

płaszcz na pogrzebie, płaszcz w obcym mieszkaniu. Za duży, niewygodny, przemoczony deszczem. Słynny, smętny prochowiec z przedwojennych filmów. Stary lis przesiąknięty wonią naftaliny. Zamiast serca na piersi zimną ma rękojeść. Herbatę pija tylko przeraźliwie gorzką. Zbyt wytarty i stary, by nie wpadać w oko. By się wmieszać dyskretnie pomiędzy garstonki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wampir z Sacramento, Richard Chase. W styczniu 1978 roku w Sacramento szalał prawdziwy wampir. Niezrównoważony psychicznie Richard Chase w ciągu miesiąca zabił 6 osób. Nie wiadomo, ile jeszcze osób by zabił, gdyby nie został złapany. Chase po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę, gdy miał 26 lat. Wstrzyknął sobie króliczą krew, przez co trafił do szpitala z zatruciem. Marzył o zabijaniu zwierząt i piciu ich krwi. To dało mu przydomek – Dracula. 6 osób, które zamordował, ciężko okaleczył już po ich śmierci. Chase molestował i zbezczeszczał zwłoki oraz wypijał z nich krew. Częściowo też zjadał narządy swoich ofiar. Przez to uznano go za prawdziwego wampira z Sacramento. 2 lata po aresztowaniu Chase odebrał sobie życie, przedawkowując leki przeciwdepresyjne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dom, który notorycznie paraliżował ruch uliczny na drodze, został ostatecznie zburzony, kończąc 14-letnią bitwę z właścicielami, którzy odmawiali wyprowadzki. Do zburzenia doszło w 2017 roku. Uparci właściciele od 2003 odrzucali każdą ofertę wyburzenia, aby zrobić miejsce pod budowę drogi, ale w końcu zgarnęli pakiet kompensacyjny w wysokości około $500,000. Aby ominąć dom, trzeba było zastosować zwężenie drogi i zorganizować ruch tak, aby kierowcy z czterech pasów ruchu zjechali na dwa. Wzdłuż drogi, która miała być główną autostradą dla obszaru zamieszkanego przez 100 tysięcy mieszkańców, często występowały korki ze względu na to kłopotliwe przewężenie. Jednak obecnie po nieruchomości nie ma śladu i ruch odbywa się o wiele płynniej. Dawny mieszkaniec, 87-letni mężczyzna, mieszka obecnie w niewielkiej odległości od dawnego domu.

a ja się kładę obok ciebie, a ja przy tobie czuję się jak w niebie, a ja lekko cię muskam po pośladku, a ty umilasz czas leniwą.

0: konstytucję.
1: A ja się kładę obok ciebie. A ja przy tobie czuję się jak w niebie. A ja lekko cię muskam po pośladku. A ty umilasz czas leniwo.

0: Tak, trzy szczepy.
1: Co najmniej.
0: Dobrze. Jo! Zdechły osa. Na wice Rutkowski.

0: Co mnie odpychasz, ty? Najpiękniejszy.
1: To mój riff, to ja gram. Zdechły są.

Nie po to zajebałem orła, bym się teraz nie mógł podnieść. Ona chce się wiązać, lecz ja jej nie uwolnię. Wjeżdżam w te drzwi z butta, suko, choć myślą, że ze mną krucho. Moje ucho słyszy wszystko, chociaż nie słucha.

Rym, policja, kojarzy się. Don't go ahead there.

jest po prostu eter i osa. A to jak gra

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pajęczy jedwab. Jest to włókno pochodzenia zwierzęcego, nic innego niż pajęcza nić, materiał, z którego pająki budują swoje pajęczyny. Jednak nie tylko. Pająki wytwarzające nici przędne wykorzystują je do budowy gniazd, oprzędu, oplotu, sieci łownych, zbiorników powietrza, nici asekuracyjnych i lokomocyjnych. Nić pajęcza jest elastyczna, nie rozpuszcza się w wodzie, jest kilkadziesiąt razy cieńsza od ludzkiego włosa i ma bardzo dobre właściwości mechaniczne. Może zwiększyć swoją długość o 40% bez rozerwania się. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, najwyższą wśród naturalnych włókien. Nici przędne większości pająków cechuje wytrzymałość dwukrotnie wyższa niż wytrzymałość stali o tym samym przekroju. Jednak mimo tak dobrych właściwości mechanicznych jedwabiu pajęczego, jego uzyskanie jest wyjątkowo kłopotliwe, a w warunkach hodowlanych wręcz niemożliwe. Z tego względu pajęcza nić nie ma żadnego zastosowania dla człowieka. Znane są próby pozyskiwania nici pajęczej podczas hodowli. W 2009 roku udało się stworzyć kawałek materiału o wymiarach 3 metry na metr, jednak wymagało to pobrania sieci od ponad miliona pająków.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przez niemal 60 lat rząd Stanów Zjednoczonych zaprzeczał istnieniu Strefy 51 i dopiero w 2013 roku CIA oficjalnie potwierdziło istnienie takiej placówki. Odtajnione wówczas dokumenty sprawiły, że świat usłyszał o ściśle tajnych projektach, takich jak na przykład Oxcart, o którym dziś wiemy, że były to samoloty szpiegowskie A-12, które miały latać na wysokości 27 km nad terenem Związku Radzieckiego i pozyskiwać dane wywiadowcze.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wzrost ilości danych. Przyzwyczailiśmy się do tego, że filmy, gry czy muzykę mamy na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko odpalić Spotify, by posłuchać ulubionego albumu. Ale czy on zawsze tam będzie? Niestety nie jest to takie pewne. Już częste są sytuacje, w których gry znikają ze sklepów Apple czy Androida. Wydawcom nie opłaca się po prostu dalsze wspieranie tytułów i przygotowywanie kolejnych aktualizacji lub utrzymywanie serwerów. Dlatego jeśli na emeryturze będziecie chcieli odpalić swoje stare PlayStation 4, najprawdopodobniej będziecie zmuszeni do grania bez żadnych update'ów, zakładając oczywiście, że gry będziecie mieli na płytach. Każdego roku wzrasta tempo generowania danych. Václav Smil przywołuje badanie z firmy Domo, z którego wynika, że w 2018 roku użytkownicy internetu w samych tylko Stanach Zjednoczonych w ciągu każdej minuty pobierali strumieniowo 97 tysięcy godzin filmów i seriali z platformy Netflix. Odtwarzali niemal 4,5 miliona nagrań wideo udostępnionych przez serwis YouTube. Ponad 18 milionów razy sprawdzali prognozę pogody na stronie Weather Channel, a także ściągali ponad 3 biliardy bajtów innych danych internetowych. Bilion bilionów bajtów. Taką ilość danych wygenerujemy w ciągu najbliższej dekady. Ich zliczanie będzie sprawiało coraz większe trudności. I tu pojawia się pytanie, jakie dane powinny być magazynowane w nieskończoność? Jaki jest optymalny okres ich przechowywania? Czy jeśli nasze prawnuki będą chciały przygotować magisterkę o serialach Netflixa, czy będą one w ogóle dostępne?

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Jednym z powodów, i zapewne najpoważniejszych, dla których nie chciałem brać udziału w konferencji, było to, że Lokmanya Tilak, pani Besant oraz bracia Ali, których uważam za najwybitniejszych przedstawicieli opinii publicznej, nie zostali zaproszeni na konferencję. Wciąż jeszcze jestem tego zdania, że niezaproszenie ich było poważnym błędem i pozwalam sobie z całym szacunkiem zauważyć, że błąd ten może być naprawiony, jeżeli zaprosi się wspomnianych działaczy, by wzięli udział w konferencjach okręgowych, gdzie będą mogli służyć rządowi swoimi radami. O ile mi wiadomo, podobne konferencje mają być wkrótce zwołane. Ośmielam się wyrazić pogląd, że żaden rząd nie może sobie pozwolić na bagatelizowanie przywódców reprezentujących szerokie masy ludności, jak to ma miejsce w danym wypadku, nawet jeżeli poglądy tych przywódców całkowicie różnią się od stanowiska rządu. Jednocześnie z przyjemnością dowiaduję się, że poglądy wszystkich stronnictw będą mogły znaleźć swój wyraz w komisjach zwołanej konferencji. O ile chodzi o mnie, celowo powstrzymałem się od wyrażania moich poglądów w komisji, do której miałem zaszczyt należeć, oraz podczas obrad samej konferencji. Sądziłem, że będzie bardziej skuteczne, jeżeli poprę uchwały powzięte na konferencji, co uczyniłem bez zastrzeżeń. Mam nadzieję, iż uda mi się zastąpić słowa czynami, z chwilą, gdy rząd zechce skorzystać z moich usług, o czym będzie mowa w oddzielnym liście. Przyznaję, iż w godzinie niebezpieczeństwa winni jesteśmy udzielić, jak to właśnie czynimy, bezinteresownej i bezwzględnej pomocy imperium, którego członkami pragniemy zostać w niedalekiej przyszłości w tym samym stopniu, co jego zamorskie dominia. Trzeba jednak w imię prawdy dodać, że nasza gotowość jest uzależniona od nadziei, że nasze pragnienia zostaną zrealizowane w możliwie najszybszym czasie. Zważywszy, że wykonanie obowiązków jest automatycznie związane z korzystaniem z przysługujących praw, ludność spodziewa się, że poruszone w przemówieniu Jego Ekscelencji niezbędne reformy będą zawierały te ogólne zasady, które zostały wypracowane przez Kongres i Ligę. Ja zaś ze swej strony jestem przekonany, że liczni uczestnicy konferencji na podstawie tego właśnie przeświadczenia wyrazili swą szczerą gotowość współpracy z rządem. Gdybym był w stanie wpłynąć na zmianę stanowiska zajętego przez moich rodaków, wycofałbym wszystkie uchwały powzięte przez Kongres i nie zabiegałbym o wprowadzenie home rule lub odpowiedzialnego rządu w okresie toczącej się wojny. Postarałbym się o to, by Indie w tych krytycznych chwilach oddały imperium wszystkich swych synów zdolnych do pełnienia powinności wojskowej i pozwalam sobie wyrazić pewność, że dzięki temu szczeremu aktowi Indie stałyby się najbardziej uprzywilejowanym członkiem imperium, a wszelkie dyskryminacje rasowe należałyby do przeszłości. W rzeczywistości jednak prawie cała oświecona część ludności mego kraju postanowiła wybrać inną skuteczną drogę i niepodobna obecnie nie przyznać, że opinia tych ludzi wywiera znaczny wpływ na szerokie masy. Od czasu przybycia z Afryki Południowej do Indii nawiązałem jak najbardziej bliskie stosunki z naszymi wieśniakami i mogę zapewnić Jego Ekscelencję, że pragnienie odzyskania niepodległości jest wśród nich bardzo szeroko rozpowszechnione. Byłem obecny na obradach ostatniego kongresu i wziąłem udział w uchwaleniu rezolucji domagającej się od rządu imperium utworzenia w Indiach Brytyjskich odpowiedzialnego rządu w terminie, który ma być ostatecznie ustalony przez ustawę powziętą przez parlament. Przyznaję, że jest to krok dość śmiały, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jedynie perspektywa uzyskania w najbliższym czasie definitywnej realizacji statutu autonomii mogłaby zaspokoić żądania mojego narodu. Wiem, że w Indiach jest dość ludzi, którzy uważają, że warto wszystko poświęcić dla tego celu, a którzy jednocześnie są dość przewidujący, by zdać sobie sprawę z tego, że trzeba być przygotowanym na poniesienie ofiary z własnego życia na rzecz imperium, w którym ci ludzie pokładają swoje nadzieje i z którym chcą dojść do ostatecznego porozumienia. Z tego, co zostało powiedziane, wynika, że możemy przyspieszyć nasz marsz do tego celu, szczerze i ofiarnie oddając nasze serca i umysły sprawie uwolnienia imperium od grożącego mu niebezpieczeństwa. Nieuświadomienie sobie tej elementarnej prawdy równałoby się popełnieniu samobójstwa przez cały naród. Musimy zrozumieć, że przyczyniając się do ocalenia imperium, zapewniamy sobie przez to możliwość uzyskania home rule, autonomii. Zdając sobie sprawę z tego, że powinniśmy dać imperium każdego nadającego się do noszenia broni, obawiam się jednocześnie, że nie będziemy w stanie zdobyć się na podobny wysiłek w zakresie pomocy finansowej. Bezpośrednie i szczere rozmowy, jakie na ten temat odbyłem z mieszkańcami naszych wsi, przekonały mnie, że Indie już udzieliły skarbowi imperium pomocy ponad swe siły. Składając to oświadczenie, wyrażam pogląd większości moich ziomków. Aczkolwiek obecna konferencja oznacza dla mnie, a przypuszczam, że również i dla wielu spośród nas, zdecydowany krok na drodze do poniesienia w ofierze naszego życia na rzecz wspólnej sprawy, to jednak trzeba przyznać,

Jest jeszcze jedna sprawa, której nie chciałbym pominąć. Jego ekscelencja zwrócił się do nas z propozycją, byśmy puścili w niepamięć wszelkie istniejące pomiędzy nami wewnętrzne rozterki. Jeżeli ten apel ma na myśli dalsze tolerowanie przez nas tyranii oraz niesprawiedliwości popełnianych przez czynniki oficjalne, nie mogę go usłuchać. Do ostatnich sił będę się przeciwstawiał zorganizowanej tyranii. Apel powinien być skierowany do czynników oficjalnych, by one nie miały prawa nikogo źle traktować, lecz przeciwnie, by zasięgały jak nigdy dotąd rady opinii publicznej oraz by ją respektowały. Przeciwstawiając się w Champaranie odwiecznej tyranii, pozwoliłem dojść do głosu bezwzględnej suwerenności brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. W Kedzie, gdzie ludność złorzeczyła rządowi, obecnie sądzi, że to nie rząd, lecz ona sama jest tą siłą, która gotowa jest do poniesienia ofiar w imię prawdy przez nią głoszonej. Ludność ta pozbywa się stopniowo uczucia rozgoryczenia i nabrała obecnie przeświadczenia, że widocznie rząd ten jest rządem sprawującym władzę dla dobra narodu, skoro tolerował odmowę posłuszeństwa przy zachowaniu należnego spokoju i szacunku. W tych wypadkach, kiedy postępowanie rządu było istotnie niesprawiedliwe. Sądzę, że akcje przeprowadzone przeze mnie w Champaranie i w Kedzie stanowią mój bezpośredni, zdecydowany i szczególny wkład w dzieło prowadzenia wojny. Zaproponowanie mi zaniechania dalszej działalności w tym kierunku jest równoznaczne z żądaniem, bym przestał żyć. Gdybym mógł upowszechnić posługiwanie się miast brutalną siłą pięści, mocą ducha, która jest przecież niczym innym jak mocą miłości, jestem pewien, że potrafiłbym ukazać całemu światu Indie zdolne do przeciwstawienia się wszelkiemu istniejącemu złu. Sądzę, że uda mi się osiągnąć kiedyś taki stopień doskonałości oraz że życiem moim zdołam wyrazić odwieczne prawo cierpienia i uczynić z niego wzór do naśladowania dla tych, którym będzie na tym zależało. Natomiast jeżeli dziś uczestniczę w każdej innej akcji, to czynię tak jedynie po to, by pokazać, jak bezgraniczną moc ma to prawo. Kończąc, proszę Jego Ekscelencję, by zechciał zwrócić się do ministrów rządu Jego Królewskiej Mości o udzielenie sprecyzowanego zapewnienia dotyczącego zagadnienia państw mahometańskich. Sądzę, iż Jego Ekscelencja wie, jak bardzo te sprawy obchodzą każdego wyznawcę islamu. Nie mogę, jako Indus, pozostać obojętny wobec ich sprawy, a ich cierpienia muszą być również moimi cierpieniami. Bezpieczeństwo imperium w tym samym stopniu zależy od poszanowania praw tych państw i uczuć, jakie wyznawcy islamu żywią dla miejsc związanych z ich kultem religijnym, co od sprawiedliwego i szybkiego spełnienia żądań Indii o wprowadzenie home rule. Piszę te słowa, gdyż kocham naród angielski i pragnę w każdym Indusie obudzić uczucie lojalności godne Anglika. Na progu śmierci. Prawie zrujnowałem sobie zdrowie podczas akcji werbunkowej. Moje pożywienie w owym czasie składało się przeważnie z masła, orzeszków ziemnych oraz z cytryn. Wiedziałem, że spożywając zbyt wiele masła narażam na szwank swoje zdrowie, a jednak pozwalałem sobie na to. Doprowadziło to do lekkiej dysenterii. Nie brałem jednak na serio tej choroby i tego samego wieczoru, gdy zachorowałem, wyjechałem do aśramu, co zresztą czyniłem od czasu do czasu. Rzadko kiedy przyjmowałem wtedy jakieś lekarstwa, wierząc, że wyzdrowieję, jeżeli będę mało jadał. Ilekroć powstrzymałem się od jedzenia, następnego dnia rano zawsze czułem się lepiej. Wiedziałem, że aby wyzdrowieć zupełnie, powinienem przedłużyć głodówkę, a jeżeli już coś przyjmowałem,

0: Najwyżej mogły to być jakieś soki owocowe. Tego dnia miały się odbyć jakieś uroczyste obchody i chociaż powiedziałem Kasturbaj, że nie będę nic jadł na obiad, żona namówiła mnie do jedzenia i uległem. Wobec tego, że ślubowałem nie używać do posiłków ani mleka, ani żadnych mlecznych produktów, Kasturbaj przyrządziła specjalnie dla mnie słodzone płatki owsiane, do których zamiast ghee dodała nieco oliwy. Zostawiła dla mnie również miseczkę fasoli, mung. Bardzo lubiłem te potrawy, zabrałem się więc do jedzenia, licząc na to, że nie złamię mego ślubowania, jeżeli dla sprawienia przyjemności Kasturbaj i dla zaspokojenia własnego łakomstwa zjem nieco. Ale diabeł tylko czyhał na tę sposobność. Zamiast zjeść niewiele, podjadłem sobie nie z gorzej. Wystarczyło to najzupełniej, by wywołać widmo śmierci. Po godzinie wystąpiły ostre objawy dysenterii. Zamierzałem tego samego wieczoru powrócić do Nadjadu. Z trudem dobrnąłem pieszo do dworca kolejowego w Sabarmati, odległego zaledwie o 2 kilometry. Vallabhbhai, który oczekiwał mnie w Ahmedabadzie, widział, że jestem niezdrów, ale nie pozwoliłem mu się nawet domyślić, jak bardzo cierpiałem. Około godziny 10 przybyliśmy do Nadjadu. Hinduski Anathashram, gdzie znajdowała się nasza główna kwatera, był położony w odległości zaledwie 0,5 mili od stacji kolejowej. Mnie jednak wydawało się, że wynosi ona co najmniej z 10 mil. Udało mi się w końcu dotrzeć do naszych mieszkań, ale bóle wzmagały się coraz bardziej. Zamiast korzystać z latryny, która się znajdowała dość daleko poza domem, poprosiłem, aby w sąsiednim pokoju postawiono mi coś nadającego się do tego celu. Wstyd mi było prosić o to, ale nie miałem innego wyjścia. Fulczant natychmiast postarał się o wszystko, co było potrzebne. Wszyscy okazywali mi bardzo wiele uczucia i serdeczności, ale nie mogli nic zrobić, by ulżyć moim cierpieniom. Zresztą mój upór jeszcze bardziej przyczyniał się do ich bezradności. Odmówiłem skorzystania z jakiejkolwiek pomocy lekarskiej, nie chciałem brać żadnych lekarstw i wolałem znosić cierpienia jako karę za mój brak rozsądku. Wszyscy stali dokoła zupełnie bezradni. W ciągu 24 godzin miałem od 30 do 40 wypróżnień. Zachowałem głodową dietę, nie przyjmując na początku nawet owocowych soków. Straciłem zupełnie apetyt. Zawsze byłem przekonany, że mam żelazny organizm. Tymczasem przekonałem się, że jestem czymś w rodzaju kawałka gliny. Organizm stracił wszelką zdolność stawiania oporu chorobie. Doktor Kanuga odwiedzał mnie i nie przestawał namawiać, bym wypił lekarstwo. Stale odmawiałem. Chciał mi zrobić zastrzyk. Również odmówiłem. Moja ignorancja w owym czasie, o ile chodzi o zastrzyki, była po prostu śmieszna. Wyobrażałem sobie, że zastrzyk jest czymś w rodzaju surowicy i dopiero znacznie później dowiedziałem się, że zastrzyk, który mi chciał zrobić, był wyciągiem roślinnym. Niestety, było już za późno, by móc go zastosować. Wypróżnienia następowały jedno za drugim, wyczerpując mnie do ostateczności, co z kolei doprowadzało do tego, że traciłem przytomność.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Berecik, ta koszulka? Czekam tylko jak do roboty przyjdziesz. Krawacik i spodnia w kan.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Porucznik Wiśniewski przedstawia do raportu służbowego szeregowego Kowalskiego za systematyczne naruszanie dyscypliny wojskowej i wielokrotne samowolne oddalenie.
2: Obywatelu majorze, szeregowy Kowalski melduje się do raportu służbowego za kolejne samowolne oddalenie się z jednostki.
3: Tył, zwrot. Pułk, baczność.
1: Biorąc pod uwagę wielokrotne samowolne oddalenia i brak poprawy pomimo wielu kar za ostatnie samowolne oddalenie na przeciąg 6 dni karzę szeregowego Kowalskiego 2-miesięczną służbą w oddziale dyscyplinarnym. Pułk, spocznij!
4: Uważam, że w jednostce, której służę, w Żeganiu po prostu dowódca pułku zrobił coś takiego jak pokazówkę, bo znam kolegów, którzy mieli po 8 dni samowolnego oddalenia i to nie raz. Był też kolega w stopniu kaprała, który za 6 dni samowolnego oddalenia został tylko zdegradowany. Jestem zdania, że było to, jest to związane z tym, że po prostu w pułku był przekroczony limit samowolnych oddaleń, nadużywanie alkoholu ze strony żołnierzy i właściwie to na mnie się odbiło. To można powiedzieć, że to była pokazówka, tylko nie ja tak sądzę, bo i dużo kadry zawodowej u mnie w jednostce.
5: Krążył o Rzeszu pewien mit, że tutaj jest kaźnia dla żołnierzy, że właściwie tu wiadomo, że wszyscy przychodzimy tu za karę, ale ta kara po prostu odbije się na naszym zdrowiu. Dostaniemy tak po prostu taki wycisk, że zapomnimy, jak się nazywamy. Taki mit w ogóle krążył o Rzeszu. Strasznie się bałem.

0: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
1: Splątanie to jest właśnie, znaczy potem się okazało, że ten stan dwóch cząstek, który Einstein wprowadził, żeby swój słynny paradoks zilustrować, to jest właśnie przykład stanu splątanego. I Schrödinger, który dyskutował to w tym samym roku, pojęcie termin splątanie, entanglement, tłumaczone z niemieckiego, pojawiło się właśnie w 1935 roku w serii prac Schrödingera. No ale oczywiście definicja jest prosta, tak? Definicja jest prosta. Stan jest splątany, jeżeli nie jest separowalny. No ale teraz chcemy umieć to zdiagnozować. To tak jak lekarz, prawda? Wiadomo, ktoś może mieć chorobę X, no ale przychodzi pacjent, no i nie ma wypisane na sobie, że mam chorobę X, tak? Nie wiem, oczy mu się błyszczą, coś mu się tam dzieje. Na podstawie tych symptomów trzeba umieć stwierdzić, czy stan jest splątany, czy nie. Czyli diagnostyka splątania. No i proszę Państwa, żeby taką diagnostykę zrobić, powinny być pewne kryteria, tak? Kryteria splątania. Matematycy lubią mówić, że warto sformułować pewne warunki konieczne i wystarczające na to, żeby stan był splątany. Warunek wystarczający, mówiąc po ludzku, to jest taki, że jeżeli on jest spełniony, to stan będzie splątany. Warunek konieczny mówi, że jeżeli stan jest splątany, to właśnie ten warunek konieczny zachodzi. Okay? I mamy kłopot, proszę Państwa, ponieważ mało jest, mamy kiepskie te warunki. Mamy kiepskie warunki. Nie ma, poza szczególnym przykładem dwóch podukładów, czasem trzech i stanów czystych, gdzie w zasadzie wszystko wiadomo, bardziej skomplikowane scenariusze są bardzo słabo rozpoznane. To jest szansa dla wszystkich tutaj siedzących. Bo ja może taką krótką dygresję zrobię. Z tymi warunkami to jest tak, oczywiście jak byłby dobry warunek konieczny, to da się przekształcić w warunek wystarczający niebycia stanem splątanym, prawda? Bo weźmy sobie, proszę Państwa, i załóżmy, że jest prawdziwa implikacja, jeżeli D, to K. Na przykład, jeżeli dzwoni, to kocha, tak? Załóżmy, że to jest prawda. Taka implikacja. Jeżeli dzwoni, to kocha. Dużo osób uważa, że w takim razie stąd wynika, że jeśli nie dzwoni, to nie kocha. A to jest nieprawda. To jest nieprawda. Natomiast na pewno jest prawdą, jeśli to jest prawdą, na pewno jest prawdą to, że jeżeli nie kocha, to nie dzwoni. Okay? Czyli jeżeli mamy jakiś warunek wystarczający, to w zasadzie to już nam wystarcza, to nie będziemy się martwić. Jeżeli twój stan jest taki, taki i taki i łatwo to zobaczyć, to stan jest splątany, to jesteśmy w domu. Nie ma takich warunków, które by nas zadowalały. Natomiast gdybyśmy mieli warunek wystarczający, czyli jeżeli konieczny, czyli jeśli stan jest splątany, to warunek K zachodzi, to oczywiście to jest słabsze, ale zawsze można powiedzieć, dobrze, ale jeśli nie zachodzi K, to nie jest stan splątany. Jeżeli to niezachodzenie K możemy też jakoś łatwo zobaczyć, no to bylibyśmy w domu. No ale nie umiemy. Także to jest tyle komentarza a propos diagnostyki splątania. Są twierdzenia, jest sporo twierdzeń, ale mówię, one kompletnie wyjaśniają tylko najprostszy przypadek. To splątanie to jest bardzo dziwny obiekt, drodzy Państwo. Ale teraz, jak już mamy jakieś kryteria, kiepskie, bo kiepskie, ale mamy, i mamy splątanie, no to ponieważ splątanie, proszę Państwa, ja pisałem w tej zajawce, normalnie no mieliśmy do wyboru albo kontemplować tę tajemniczą nielokalność wszechświata, prawda, przy winie i w świecach, albo spróbować zrobić z tego jakiś użytek. No, jeżeli splątanie jest zasobem, który da się wykorzystać, no to oczywiście chciałoby się umieć zmierzyć, ile tego jest. Dużo tego splątania, czy mało tego splątania. Czyli mamy problem, znaczy Houston miał problem z warunkami, a my mamy problem miar ilości splątania. Jak mierzyć, czy dany stan, o którym wiem, że jest splątany, ma tego splątania dużo, czy mało? I znowu, sytuacja jest praktycznie jasna, jeżeli mamy splątane dwa obiekty kwantowe. Okay? Jeżeli są dwa obiekty kwantowe, to wtedy najprościej mierzyć splątanie entropią von Neumanna. To jest właśnie John von Neumann, którego książka zawierała dużo bardzo pięknych twierdzeń i jedną tylko drobną wpadkę dotyczącą tej teorii, którą Bell zresztą wykrył bardzo szybko. On stworzył matematyczne podstawy mechaniki kwantowej. To, że przestrzeń Hilberta się doskonale nadaje jako nośnik tego formalizmu, to jest jego zasługa. Podobno dlatego, że Hilbert, który był wtedy w Getyndze, nie bardzo mógł załapać na jednym z referatów, o co chodzi. Von Neumann napisał dla niego właśnie taką matematyczną podstawę. I to się przyjęło, to zostało z nami do dziś. Jest to również pionierem informatyki, no i twórcą entropii kwantowej. Z tym pionierem informatyki ja tylko króciutko Państwu pokażę, bo przez lata mechanika kwantowa słynęła z czegoś, co się po niemiecku nazywało Gedankenexperimente, czyli takie doświadczenia myślowe. Po prostu dlatego, że prawdziwych doświadczeń na prawdziwych obiektach nie dało się przeprowadzić wtedy. Ale te doświadczenia myślowe były bardzo pomocne i to jest właśnie przykład. To jest doświadczenie myślowe von Neumanna, to jest szkic komputera EDVAC, a to jest, proszę Państwa, efekt takiego doświadczenia myślowego, czyli to wszystko działa. Ale wracajmy do tej entropii, proszę Państwa. Entropia von Neumanna, jeżeli mamy dwa układy, to no zaryzykuję jeden wzór. Jeżeli podukład jest opisany stanem ρ i to suma, powiedzmy, jeżeli to jest prosty układ, taki, to jest entropia tego jednego podukładu. No? Drugi ma inną entropię. Oczywiście własnością tej entropii jest to, że jeżeli stan jest czysty, ja tego nie definiowałem, ale to może jest dobry moment, żeby powiedzieć. Stany w mechanice kwantowej zasadniczo, jeżeli to są stany pojedynczego obiektu, są stanami czystymi. Czyli jest jeden stan, jeden wektor stanu lub jedna funkcja falowa Schrödingera, który je opisuje. Ale może się zdarzyć tak, że układ z klasycznym prawdopodobieństwem jest w jednym stanie lub w drugim. I wtedy ten stan, kompletny opis tego właśnie stanu, jest tak zwanym stanem mieszanym. Nie ma jednej funkcji falowej, tylko jest taki operator rzutowy, powiedzmy na... Więc w tym przypadku, jeżeli stan jest czysty, ta entropia jest zero. Okay? Wobec tego, jeżeli mamy układ dwóch obiektów, na początku jest w stanie czystym, o entropii von Neumanna zero i on został rozdzielony i my teraz patrzymy oddzielnie na jeden podukład i na drugi, to żaden z nich nie jest już w stanie czystym, tylko jest w stanie mieszanym. Wobec tego ma niezerową entropię. I jeżeli ta entropia jest maksymalna, to stan był czysty, początkowy, maksymalnie splątany. Okay? Czyli zasada jest taka. Stan czysty jest maksymalnie splątany, jeżeli jego stany rozbite na podukłady mają maksymalne entropię von Neumanna.

Czym różnią się te dwa zestawy pierścieni? No ja specjalnie wziąłem je tak podobnie, ale jest pewna fundamentalna różnica. Mianowicie, jeżeli tutaj, w tym układzie rozetniemy dowolny krążek, pozostałe się rozpadną. Okay, nie są zatrzymane. Czy united we stay, divided we fall. Natomiast tu tak nie jest. Wycięcie dowolnego koła dalej pozostawia dwa pozostałe splątane ze sobą. Można znaleźć odpowiedniki trzech układów splątanych w taki sposób. Nie ma jednoznacznej metody czy miary, która by powiedziała, gdzie jest więcej tego splątania, ponieważ to splątanie, proszę Państwa, to jest nie tylko własność obiektu, to jest też w pewnym sensie funkcja tego, po co nam to splątanie będzie. Prawda? Taki odpowiednik stanów Bela dla czterech, 0, 0, 0, 0 plus 1, 1, 1, 1, wygląda na maksymalnie splątane. Jego wersja z trzema nazywa się nawet stanem GHZ, czyli Greenberger, Horn, Zeiminger. I była też używana, że jak mamy ten stan, to te nierówności Bela, że tak powiem, łamią się same, nie trzeba, że, znaczy twierdzenie Bela zachodni, nie trzeba nawet specjalnie łamać jakieś nierówności. Natomiast uogólnieniem tego jest to, dobrze, to jest splątane, ale to nie jest maksymalnie splątany stan, jeżeli ja na przykład chcę teleportować inny stan splątany już dwóch obiektów. Wtedy bardziej splątany dla tego celu byłby zwykły iloczyn dwóch stanów Bela. Prawda? Więc to świadczy o tym, że poza najprostszymi przykładami mamy pewne problemy z zestawianiem miar, jest gorzej jeszcze, proszę Państwa. Jest takie bardzo fajne, mało znane twierdzenie Plenio i Wirmaniego bodajże, z końca lat 90. dobrze pamiętam, które mówi, że jeśli narzucimy na splątanie pewne takie, nazwijmy to, rozsądne własności, że każda miara ilości splątania powinna te własności mieć, to poza przypadkiem, gdzie mamy dwa obiekty, jak mamy ich trzy lub więcej, to z konieczności każda różna miara da inną hierarchię ilości splątania. Czyli według jednej ten będzie bardziej splątany, a według drugiej ten drugi. Nie ma na to siły. Jeżeli te miary są różne, to muszą wyprodukować przynajmniej w jakimś stopniu różne wyniki. Dobrze, proszę Państwa, to miały być te pułapki konsekwencji, ja to chyba przeskoczę. Taką pułapką jest równoliczność czy jednoczesność, prawda? Zastanawiacie się Państwo, jak stwierdzić, że dwa zbiory są równoliczne. Na przykład, czy na tej sali jest tyle samo pań i panów? Dzieci tylko mogą to policzyć. No jak ktoś nie umie liczyć, albo obiektów jest za dużo, żeby policzyć. Jak byśmy zrobili? Prosty, najprostszy ta definicja. Jak sprawdzić, że dwa zbiory są równoliczne? W pary połączyć, tak? Połączymy w pary. Jeśli coś zostaje, to tych obiektów było więcej. Jak nic nie zostaje, było ich tyle samo, tak? Wszyscy kupują taką definicję równoliczności? Tak, ale jeśli ją kupujecie, proszę Państwa, to potem musimy przyznać, że liczb naturalnych wszystkich jest tyle samo, co liczb parzystych. Bo jestem w stanie ustawić pary i nic nie zostanie ani w jednej, ani w drugiej linijce. Takich przykładów jest więcej, tak? Samo było z jednoczesnością w teorii względności Einsteina. To jest bardzo fajny przykład, ja dosłownie 30 sekund na tym spędzę, bo większość ludzi się podnieca tym, że prędkość światła jest największą, nieprzekraczalną prędkością we wszechświecie. A to jest tak naprawdę małe piwo w porównaniu z innym postulatem, mianowicie z tym, że prędkość światła jest taka sama w każdym układzie odniesienia. To jest dopiero dziwoląg. To, że ona jest najwyższa, no to może być sobie, prawda? Natomiast to, że niezależnie od tego, czy ja stoję, czy ja jadę wzdłuż tego światła z dużą prędkością, cały czas mierzę tę samą wartość, to jest dopiero dziwoląg. Tylko zauważcie, że mamy tendencję do przechodzenia do porządku dziennego z rzeczami naprawdę istotnymi. A jeśli to się przyjmie, no to wtedy się okazuje, że są zdarzenia, które są jednoczesne dla mnie, a nie zaszły jednocześnie dla kogoś tutaj na sali. Dobra, więc tak jest trochę z tym splątaniem. Mamy prostą definicję, natomiast no, musimy się pogodzić z konsekwencjami tej definicji. No i inny przykład to jest taka właśnie część za całość. Pars pro toto, proszę Państwa, to jest taka stara figura retoryczna, która ma za zadanie wygrywać w sporach. Po prostu ja udaję, że mówię o całości, a tak naprawdę mówię o części. To ma Was przekonać, prawda? Okazuje się, że w mechanice kwantowej mamy takie odwrotne pars pro toto. Okazuje się, że jeżeli mam pełną możliwą wiedzę, jaką tylko mogę mieć o danym obiekcie kwantowym, to nie wiem wszystkiego o częściach.

Nie wiem wszystkiego o częściach. To jest, proszę Państwa, właśnie tak, i w pewnym sensie to ratuje mechanikę kwantową przed większymi paradoksami, ponieważ można się zastanawiać, a dlaczego w takim razie nie można przesyłać informacji szybciej niż światło, skoro jak ja zmierzę tutaj, to na Marsie już wiadomo, co wyszło. Jest tylko jeden powód, dla którego to nie działa, taki superluminal transporter, mianowicie taki, że ja nie wiem, co wyjdzie tutaj. Obiekt kwantowy, jak jest zmuszony, żeby się zdeklarował, obiekt w superpozycji, prawda, z góry i dołu, wybierz górę lub dół, on po prostu wybiera górę lub dół, ale co wybierze, nie mamy zielonego pojęcia. I nie możemy wiedzieć. To jest jego taki akt wewnętrznej wolności, którego nikt mu nie odbierze. I to jest moje zdanie prywatne i proszę tego jak gdyby nie... uważam, że to jest jedyne miejsce, gdzie losowość we wszechświecie się pojawia. Wszystkie inne zdarzenia przypadkowe to jest tylko efekt niepełnej wiedzy, niepełnej informacji. Natomiast tu, na tym poziomie, to jest naprawdę los. To, jaką odpowiedź zdecyduje się ten obiekt kwantowy udzielić. Oczywiście statystycznie znowu wszystko się będzie zgadzało. To jest indywidualny akt pomiarowy, jest nieprzewidywalny. Dobrze. Skoro nie rozumiemy, to może chociaż zastosujmy. I ja teraz będę już szybko zmierzał do końca. Tak jak Państwu obiecałem, przykładem zastosowania będzie teleportacja kwantowa. Teleportacja kwantowa, teleportacja w ogóle, to jest rzecz powszechnie znana. Beam me up, Scotty, prawda? Tutaj mamy trzech bohaterów, ale teleporter był wyjątkowo efektywny, proszę Państwa. Tu mamy cały tłumek teleportowanych osób. Oczywiście, jeżeli ktoś oglądał film Mucha, to może tak łatwo się nie zdecyduje na... Ja, żeby... To jest co prawda jesteśmy już po 20, przypuszczalnie, ale nie pokazałem najbardziej drastycznie. Pokazałem tylko teleporter, samą komorę teleportującą właśnie. Natomiast powód, dla którego warto myśleć o teleportacji w kontekście mechaniki kwantowej jest na przykład taki. Chciałbym się podzielić z kimś jakimś nieznanym stanem kwantowym. Wysłać mu komuś. Gdzieś daleko. Stanu nie znam. Jak to mogę zrobić? No, informacje o stanie. No nie mogę, ponieważ żeby mieć informację o stanie, którego nie znam, musiałbym zrobić pomiar. A pomiar zmienia stan, tak jak pokazywałem. Czyli to odpada. A może przesyłając kopię. Niestety, drodzy Państwo, jest piękne twierdzenie. Znaczy, to by wymagało oczywiście takiego kwantowego kserografu, tak? Że puszczam nieznany stan, jakiś taki papier, prawda, z kwant podstawowy, i wychodzą mi dwie takie same kopie. Niestety, proszę Państwa, klonowanie jest niemożliwe. Nie można sklonować nieznanego stanu kwantowego. I dowód jest bardzo prosty, pominę, gdyby pytanie pokażę. To jest konsekwencja po prostu liniowości mechaniki kwantowej. Gdyby istniał taki unitarny, liniowy kserograf, no to on oczywiście stan A i stan B musi rozmnożyć, ale w takim razie superpozycję, bo nie jest liniowy, rozmnoży na AA i BB, a powinien na A plus B razy A plus B. Także nie ma czegoś takiego. I najdziwniejsze jest to, że taki prosty wynik to jest rok 81, całkiem niedawno. Waterson i Żurek udowodnili to bardzo proste twierdzenie. Sklonowanie pojedynczego, nieznanego stanu kwantowego jest niemożliwe. No to może jednak teleportacja nam zostaje, proszę Państwa. Jak Star Trek budowało swój teleporter? Ano, przepis jest bardzo prosty. To już Lem zresztą używał, zresztą Lem był pewnie świadomy różnych paradoksów, które się potem z tym wiążą, nie? Ale dlatego te paradoksy są, bo to było klasyczne. Zaraz Państwu wytłumaczę dlaczego. No, nic prostszego jak zeskanować strukturę obiektu, tak? Po czym wysłać te informacje daleko, no i zrekonstruować z istniejących. No, my jesteśmy głównie zbudowani z wody, węgla, także tego jest pod dostatkiem wszędzie, prawda? Jak jest informacja, przesyłamy. Oczywiście, no być może przy tym skanowaniu, no, to skanowanie mogło być inwazyjne trochę, no ale to na razie tym się nie zajmujemy. Oczywiście musielibyśmy znać dokładnie położenia wszystkich atomów, bo jakbyśmy nie znali dokładnie, to na przykład to ja takie najbardziej neutralne efekty, bo można drastyczne efekty braku precyzji znaleźć. Nie będę tego pokazywał, proszę Państwa. Natomiast mamy problem, bo jak chcemy klasycznie stany spełniać przez podanie położenia i prędkości cząstki, tak? Ale kwantowo tego nie możemy zrobić, bo relacja nieoznaczonych Heisenberga nam to zabrania. Wobec tego twórcy Star Treka wymyślili kompensator Heisenberga. Jak mamy kompensator Heisenberga, to po prostu kompensujemy i działa. Na pytanie do scenarzystów, jak tak naprawdę działa ten kompensator Heisenberga, odpowiadali bardzo dobrze, dziękuję. taka jest odpowiedź. Dobrze. Ale, proszę Państwa, to wcale nie znaczy, że teleportacja jest niemożliwa. Jest możliwa. Teleportacja kwantowa jest niemożliwa. To jest
praca z 93 roku, 6 autorów. Asher Peres już jest w innym wszechświecie w tej chwili, pozostali żyją i tworzą. A działa dzięki temu, że możemy wytworzyć stan maksymalnie splątany. Na razie maksymalnie, wtedy wszystko widać łatwo. Nie musi być maksymalnie, ale wtedy teleportacja nie jest tak samo precyzyjna. Jak mamy splątaną parę cząstek, to te cząstki rozdzielamy, prawda? Na przykład profesor Szczęcel zabiera ją do Instytutu Matematycznego, ja zostawiam tutaj. Jeżeli teraz ja chcę przesłać nieznany stan kwantowy do Instytutu Matematycznego, biorę ten obiekt, mam teraz dwa obiekty. Ten splątany z tamtą cząstką i jakiś nowy. I na tej parze obiektów dokonuję pewnego pomiaru. Nie żadne hokus pokus, tak zwanego pomiaru Bella, czyli zmuszam te dwa obiekty, żeby się decydowały, w którym z czterech stanów Bella chcą się znaleźć. Nie mają innej opcji, bo tylko cztery są do dyspozycji, więc się decydują. I wtedy w jednym przypadku obiekt, który jest w posiadaniu profesora Szczęcla, już jest nieznanym stanem. W trzech pozostałych wymagane są drobne poprawki, które może zrobić lokalnie, pod warunkiem, że ja zadzwonię i powiem mi, co wyszło. Powiem, wyszedł mi stan ten i wtedy już we własnym zakresie posiadacz tego drugiego stanu może dostać ten stan. Nie znamy, nie wiemy, jaki jest. Bum, przeszło. Oczywiście problem jest, są dwa problemy. Po pierwsze, to zostało zniszczone, prawda? Czyli obiekt, który był teleportowany, został zniszczony. A drugi problem, że potrzebna jest nasz sam kwantowy świat, nie wystarcza, potrzebny jest telefon albo radio. Zwróćcie Państwo uwagę, i to jest piękne, że ja nie muszę wiedzieć, gdzie w tej chwili się znajduje posiadacz tego obiektu. On może być na Marsie. Ja tylko nie muszę mieć jego numeru telefonu. Wystarczy, że rozgłoszę, co wyszło, a on jest w stanie odebrać te informacje. I wtedy wszystko działa. No, pierwsze doświadczenia były optyczne. Można wygenerować takie splątane w polaryzacjach pary fotonów na różne sposoby. Tego nie będę mówił. Co dalej, drodzy Państwo? Co dalej? Ja powiem tylko o trzech. Widzę, że jest tutaj profesor Woronowicz, to dla niego ten specjalnie ten drugi, którego nie rozumiem do końca, ale powiem. Quantum Discord to jest jeden. Chodzi o to, że istnieje życie poza splątaniem, proszę Państwa. To jest, znacie ten głupi dowcip, czy istnieje życie poza Facebookiem, tak? Niemożliwe, daj linka, tak? I to jest, proszę Państwa, tutaj istnieją korelacje kwantowe poza splątaniem i one idą, to poza sugeruje, że to jest coś jeszcze bardziej wyrafinowanego, a nie, to jest coś fajniejszego. Tu chodzi o to, że stany, które nawet nie są splątane, ale są kwantowe, w dalszym ciągu mają jakiś poziom korelacji i można te korelacje wykorzystać do jakichś praktycznych zastosowań. Aczkolwiek nie takich no, spektakularnych i od razu działających. Natomiast to jest twierdzenie z kwantowej teorii pola, które mówi, że być może taka próżnia, która jest no, taką powiedzmy dziwną próżnią, może być odpowiednikiem, znaczy, że może być teoriopolowy odpowiednik splątania w nierelatywistycznej mechanice kwantowej. I most Einsteina-Rosena, to po kolei może mówię. Ten quantum discord, to pominę, to dotyczy tego, że po prostu definiujemy informacje, obiekt całości, podukładów i wzajemną, i można z tego wycisnąć coś ważnego, nawet jeśli stan nie ma splątania rozumianego tradycyjnie. To twierdzenie to też pominę, natomiast most Einsteina-Rosena, o dziwo, znaczy dziwne jest, że on mniej więcej został wymyślony w bardzo podobnym okresie, zupełnie niezależnie. To jest ten sam Rosen, który napisał pracę o mechanice kwantowej, że, a teraz całkiem niedawno widziałem preprint bodajże Maldaceny, Iseskinda, nie jestem pewien do końca, że być może to splątanie, to upiorne oddziaływanie na odległość, ta korelacja między fotonami, być może jest związana z tym, że one jednak komunikują się takim wormhole'em, prawda? Oczywiście może być pytanie, pewnie ono padnie, czy nie jest tak, że gdybyśmy mieli więcej wymiarów niż te trzy, to właśnie tymi wymiarami gdzieś to leci, nie? Ale to ja tego nie będę teraz mówił. Powiem tylko tyle, że dziedzina się rozwija tak szybko, że warto zacytować z książki, co Alicja widziała po drugiej stronie lustra, a mianowicie tam było napisane, że tu trzeba biec bardzo szybko, żeby nie stać w miejscu, drodzy Państwo. Ale never ever give up. Jest bardzo ciekawy stan splątany żarłocznego bociana i zdeterminowanej żaby. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stanisław Biskup i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Świetliki. Po Las Putas Melancholicas pan Bogusław Linda odzyskał szacunek społeczny, nadwątlony uporczywym uczestnictwem w projektach o niskim ciężarze gatunkowym, a zespół popadł w stan trwającej 8 lat artystycznej hibernacji. Po drobnych roszadach personalnych, wielu miłych i niemiłych przygodach, po czasie swoistego rozproszenia i rozprzężenia, Świetliki wyszły z mentalnej gawry i w 2013 roku wydały płytę Sromota. Trzypłytowy, pięknie nagrany i wydany album. Rozmach brzmieniowo-orkiestracyjny, bogactwo formalne, treści ważkie harmonijnie połączone z figlarnością i prawie 3 godziny muzyki, czynią, zdaniem niektórych, Sromotę opus magnum zespołu. Piosenka z tego albumu dotarła do 4. miejsca listy przebojów trójki. Dzisiaj posłuchamy płyty z roku 2005 Las Putas Melancholicas. Oto utwory składające się na album. Popatrzcie 1. Znowu się kłócą. Las Putas. Finlandia. Niebieskie. Czwartek. Delikatnienie. Opłuty. D-sharp. Ziemnioki. Ochroniarz. Lalka Tadzika. Gygli Gygli. K. Bustrele. Melancholika. Jowejek. Insepyt. I na koniec popatrzcie 2. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Stanisław Biskup.
2: Co jest? Popatrzcie na nas, jesteśmy starzy, piękni i bogaci. Popatrzcie na nas, to dobrze. Dobrze, żeśmy młodo nie umarli. Popatrzcie, popatrzcie, popatrzcie.

0: Omar.
1: Yeah. Just like that.

znowu się kłócą.

że nie gotuje, ciągle kupuje, grubo wygląda. Ona zawsze wieczorem z telewizorem ciasteczka wcina. On przy gazecie, na parapecie.

znowu się kłócą. Mówią do siebie słowami ordynarnymi.

wciąż po placu. Wolności.

takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna nigdy nie będzie. Tak ślicznych dziewcząt nigdy nie będzie, tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie

będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.

Spotykamy się w każdy czwartek, czwartek 17. W najodleglejszej knajpie, w najciemniejszym punkcie miasta. Spotykamy się w każdy czwartek, czwartek 17. Owszem, naturalnie, owszem, pijemy alkohol, ale tym razem wcale nie chodzi o to. Spotykamy się w czwartek, pijemy alkohol. Nie rozmawiamy wiele, siedzimy, czekamy odpowiedni moment, żeby wstać i iść, szukać przypadkowego łóżka w najciemniejszym punkcie miasta. Spotykamy się

któregoś dnia ona powiedziała: wiesz, mój mąż wyjeżdża z miasta. Chodźmy do nas, chodźmy do mnie, poprawiła się. A ja nie mogłem, ja się stresowałem. Ja nie mogłem, ja się stresowałem. Ja wiedziałem, jej sąsiedzi mnie wypatrzą. Jego spodnie wiszące w szafie spoglądać będą na mnie złym wzrokiem. Jego kubeczek nie polubi mnie. Ich pościel mnie opluje. Ich pościel mnie opluje.

na kacu. To taki stan, kiedy byle reklama zmusza do płaczu.

Słońce chodzi jak mokra pszczoła po różnych przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach. Okno otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna, jak histeryczna matka szalenie.

w pościeli. Siedzę i patrzę, już wieczór.

któregoś dnia to miasto należało do mnie, ale się skończyło, bo wszystko się kończy. To miasto było moje przez 15 minut, ale się skończyło, bo wszystko się kończy. Tak, Panie Jezu, tak. Tak, Panie Jezu, tak. Normalnie wszystko się kończy. Któregoś dnia to miasto było moje, ale się skończyło. Teraz miasto wróciło do prawowitych właścicieli, świętych starców i chłopców i dziewcząt z parady gejowskiej. I niech sobie razem maszerują, wszechgejowska parada. Któregoś dnia to miasto było moje, normalnie. Ja już nie chodzę, ja już nie jeżdżę, ja leżę. W sufit patrzę, za jednym oknem mam supermarket, za drugim oknem mam cmentarz. Z jednej strony supermarket przybliża się do mnie, rozbudowywuje się. Z drugiej strony cmentarz zbliża się do mnie.

supermarket. Hare, hare.

takie przedśmiertne figle, takie przedśmiertne zabawy. Sekunda karnawału w środku postu.

0: da mi robotę. Mesjasz, da mi robotę. Ja czekam.
1: Nie przerywajcie, pojedźmy do końca. Nie będę... Nie.

najgorsze są oczy tych, którzy nie rozumieją dowcipu. Najgorsze są oczy tych, którzy nie rozumieją kolego. Najgorsze są oczy tych, którzy nie rozumieją kolego. I co ja teraz z tobą zrobię, kolego? I co ja teraz z tobą zrobię? Ja tylko powiedziałem dowcip, kolego. Ja tu tylko żartowałem. Ja nie chciałem cię obrazić, kolego. Ja tu tylko żartowałem. Ja tu tylko żartowałem.

Dzisiaj dostałem pismo od państwa. Państwo nie prosi, państwo żąda, abym się stawił w stosownym urzędzie, w stosownym terminie. A ja nie muszę.

czasami jeszcze się golę, ale zaraz rośnie również umarłym. Czasami jestem w kobiecie, ale to z przyzwyczajenia, ale ona rodzi wyłącznie widmowych pogrobowców. Jestem szczęśliwy, nic już nie muszę. Umarłem, proszę państwa, umarłem.

jestem szczęśliwy. Nie muszę razem z wami iść. Razem z waszym prezydentem, waszą prezydentową i waszym premierem na cudzą wojnę, o jakąś cudzą ropę. Jestem szczęśliwy. Nie muszę wstępować razem z wami do jakiejś Unii Europejskiej. Dało się.

czasami piszę wiersze. I jeżeli pismo państwa dotyczy właśnie tego faktu, to ja informuję uprzejmie, że ja nie przestanę. Spróbujcie mnie dogonić, spróbujcie mnie złapać, spróbujcie mnie uwięzić, spróbujcie mnie zabić.

0: potem bryła ciała, wypchnięta przez dworza.
1: Kaczuszka,
2: gojączka,
1: twardzioszek,
2: szpitali,
1: czosnaczek,
2: gajerek,
1: jowek,
2: dziumienka,
1: kajecik,
2: lowelek,
1: jowek,
2: jowek, lowelek,
1: jowek,
2: jowek, jowek.

nad wodą wielką i czystą stały rzędami opoki i woda tonią przejrzystą odbiła twarze ich czarne. Nad wodą wielką i czystą przebiegły czarne obłoki i woda tonią przejrzystą odbiła kształt ich marny. Nad wodą wielką i czystą błysnęło wzdłuż i grom ryknął. Woda tonią przejrzystą odbiła światło, głos zniknął. A woda jak dawniej czysta

Tę wodę widzę dookoła i wszystko wiernie odbijam, i dumne opoki czoła i błyskawice.

grozić, obłokom deszcze przewozić, błyskawicom grzmieć i ginąć.

bogaci. Popatrzcie na nas, to dobrze. Dobrze, żeśmy młodo nie umarli. Popatrzcie.

0: Kwiatkowski.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołton, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy Zenkowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając pomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia. A w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. Wiedział nawet jak, bo znał prawo i wszystkich w okolicy. Wiedział, co wolno. Chłopy też wiedzieli. I chociaż grzeszyli głównie metafizycznie, to zdarzały się zderzenia z rzeczywistością. Zgłaszali się wtedy do Stanisława i meldowali odpowiednią formułką o tym, co przewinili, jak bardzo żałują i co obiecują. Jak do kapłana prawa i porządku. To oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po nim. Tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać.
Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska, ale mu nie wierzyli i wyśmiali, pukając się wymownie w czoło, bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi, żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka, nawet jego własna, chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może. A przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył. Bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło. Na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

Zenek nie pił dużo. Na ogół nie pił więcej niż jedno wino na dzień. A co to jest dla takiego chłopa? Ale kiedyś kupił wino, a tam złota mysza. I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był. Nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzyć tam życzenia. Albo nie, ma jedno. Żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też umiedzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pęgały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przesiadów i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki. Szła se drogą, kiedy w rowie odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja. No, co tam, Józuś? A tak patrzy, że się Józkowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął. A matka co tak za robaka przebrana? A, bo widzisz, Józiu, objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić, a z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniażeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę Francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem, a póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle.
i powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu. Mówi na liczbę.

Dzień dobry, wieczór. Witajcie w nowej audycji w Radio Odzew pod nazwą Święta Propaganda, przy mikrofonie Wojtek. Czego można się spodziewać po audycji? Przede wszystkim nowych rzeczy, nowych nagrań, nowych zespołów. Zawsze uważam, że warto wiedzieć, co się nowego dzieje, co powstało, kto gra. A jeżeli niekoniecznie nowe zespoły, to na pewno jakieś nowe nagrania. Wszystko w rejonach hardcore punk, DIY. Od czasu do czasu, tak myślę, taki plan przynajmniej na dzisiaj, przerywane muzyką eksperymentalno-jazzową i jakieś tam rejony, też z jakiejś, umówmy się, undergroundowej sceny jazzowej. Takiej muzyki po prostu słucham po robocie. Przywitał Was zespół Zero Again w piosence Bootlicka. Zespół Zero Again może być już niektórym znany, wydali swoją pierwszą płytę A Deep Appreciation of Suffering w Sanctus Propaganda. Nagranie, którego wysłuchaliście, to nagranie demo na drugą płytę, absolutnie nigdzie nie grane i trzymane w szufladzie. Zespół sobie nagrał te rzeczy, żeby zobaczyć, jak to wszystko brzmi, jak to się zgrywa i żeby wybrać najlepsze numery na płytę. Płytę będą nagrywać jesienią. Druga płyta zostanie również wydana w Sanctus Propaganda. Zero Again można złapać na żywo 17 sierpnia na Adzie Puławskiej w Warszawie razem z Karą. Dzień później, 18 sierpnia na festiwalu Alerta. Posłuchamy drugiej piosenki z tego demo. Ona nazywa się Border Control.

Zero Again z Bristolu. Pierwsza piosenka, jaka otworzyła tą audycję, to Bootlicker, druga Border Control. Obie świeże nagrania z demo na drugą płytę. Zespół Zero Again to czterech ziomków, wydaje mi się, z paru znanych dla was zespołów. Glenn, perkusista z zespołu Grand Collapse, który niestety już nie istnieje. Dina, wokalista chociażby w zespole Regret. Paul Payne, gitarzysta na przykład Social Experiment albo System of Slaves. Oraz Ian Glasper, chyba najbardziej doświadczony muzyk z największą przeszłością, basista, który zaczynał grać i utworzył zespół Decadence Within, który nagrał parę płyt dla Peaceville Records. Potem duży hardkorowy zespół, którą niezłą karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych, Stomping Ground. Potem były mniejsze zespoły, Burnside, taki dla fanów pierwszego, wczesnego 7 Seconds, 36 Strategies, Episode Flux of Pink Indians, Warwound, moim skromnym zdaniem jeden z lepszych zespołów z Wielkiej Brytanii w tym nowym milenium. I autor książek. I jego najnowsza książka, A Country Fit for Heroes, to jest takie uzupełnienie książki, która wyszła już chyba z dobrą dekadę, jak nie więcej wcześniej, Burning Britain, czyli początek lat 80. i zespoły z Wielkiej Brytanii. Ta książka jakby uzupełnia tamtą, ale zawiera tylko i wyłącznie zespoły, które na swoim koncie mają tylko jakieś demosy albo epki, albo nagrania na płytach kompilacyjnych, czyli zespoły znacznie mniej zdane. Glasper ma na swoim koncie już wiele książek. Ta książka chyba jest najgrubsza. Jak mi ją przywiózł, to mówi, pytał się, czy ja w ogóle mam miejsce w bagażu. To jest 700 stron. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, co było, odszukiwać sobie te zespoły. Każdy z tych zespołów ma fajne opisy, na przynajmniej na kilka stron. Są zdjęcia. Można sobie poszukać, posłuchać, co się przegapiło, albo po prostu o czym się nie wiedziało. To nie jest tak, że cokolwiek przegapiliśmy. Mnóstwo rzeczy, nie wiem, strona 86, Domination Factor, Metallic Crust Punk and Dub Reggae. To jest ciekawe. Dalej, co tam mamy? 134. Solvent Abuse z Nottinghamshire. Co tam jest? Warzone jakiś. 306. Spirit of Adventure i tak dalej, i tak dalej. Wydana w Earth Island Books, która już od jakiegoś czasu wydaje książki Iana. Wpadnijcie do Ady 17 sierpnia, pogadać z nim o tym i przede wszystkim oczywiście zobaczyć Zero Again i dnia następnego, 18 sierpnia, na festiwal Alerta Alerta. A my pozostajemy cały czas w Wielkiej Brytanii, wsiadamy w pociąg i jedziemy na północ, rejony Bristol, Leeds i zespół Retsu. To jest nowy zespół, który właśnie na swoim koncie ma debiutancką płytę. Na pewno wielu was

Ale to potężne jest. Co prawda ja nie jestem fanem takiego brzmienia werbla, niemniej jednak to jest mega, mega potężne brzmienie. Tempo jest szybkie, wokal jest wspaniały. Lecimy do Stanów Zjednoczonych. State Manufacture Terror. To jest zespół z Nowego Jorku. Zespół, który gra całkiem od niedawna. Nie jest szerzej znany. Mam nadzieję, że niedługo będzie szerzej znany, dlatego że zawita do Polski na kilka koncertów razem z zespołem Flower, który z kolei jest dużo bardziej znany. My dzisiaj zagramy po raz pierwszy, jeszcze tego też nigdzie nikt nie puszczał, nagrania State Manufacture Terror z epki, która wyjdzie na trasę właśnie. Jest pewnie gdzieś tam powolutku w produkcji. Zespół zagra najpierw rozgrzewkowy gig 20 sierpnia w Nowym Jorku. Przed trasą wsiadają w samolot. 23 są i grają w Berlinie, 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest, 25 sierpnia siedzą sobie w Białymstoku, idą do studia nagrywać rzeczy, dobra 12 studio oczywiście, 26 sierpnia Wrocław CRK, tam złapiecie State Manufacture Terror, 27 sierpnia Praga, 28 Brno, 29 Zagrzeb, 30 Ilirska Bystrica, 31 sierpnia Bologna. To jest ostatni koncert State Manufacture Terror na trasie Flower. Ekipa wraca do Nowego Jorku, a Flower dalej będzie kontynuować swoją trasę. O Flower trochę powiem więcej później. Posłuchamy ich super nagrania live z Montrealu, do którego gdzieś tam się dokopaliśmy od zespołu. A tymczasem premiera absolutna. State Manufacture Terror prosto ze studia, lepiej nagrane niż demo, z epki, która wyjdzie niedługo na trasę sierpniową tej grupy w Europie. Słuchamy.

No i kto dzisiaj tak gra? Kto w ogóle dzisiaj tak gra? Stęczowo, czyli brudno. Trochę chaosu jest z tych blach, psst, to wszystko syczy. No ale to przypomina stare czasy. To tego się fajnie po prostu słucha. State Manufacture Terror z debiutanckiej epki, której jeszcze nie ma. Premiera zapewne. Nie pytajcie się mnie, jak nazywa się ta piosenka, bo nie wiem, ale dla mnie okej. Epka będzie gotowa, w Europie zostanie wydana na trasę z Flower. Raus, teraz raus. Ekipa z Katowic, z Białegostoku, z Syberii. Grają brudno, szybko, krastowo i grindowo. W ogóle niegrzeczni są, bo strasznie brzydkie słowa śpiewają. Wypipczymy to wszystko, to będzie pi. Jeden wielki pi. Raus.

Zdychaj. Mówiłem, że będzie pi, ale to w sumie dobrze słychać. To jest nagranie z próby i tego się fajnie słucha w sumie. To ma tak być, po prostu. To jest dobre. Zespół Raus można złapać 7 września w Warszawie, między innymi z zespołem Kastet Faul Techniczny na koncercie Zróbmy Disorder. Złapcie Raus. Ekipa się dopiero rozkręca. Będzie fajnie. Pozostajemy na południu, pozostajemy w tym kraju. Było pi, będzie sz, zespół Szmer, czyli zespół, który ma na koncie kasetę i z tej kasety posłuchamy piosenki. Zespół imigrantów z Malmy, który chyba już teraz, nie wiem, mieszka w Polsce, próbuje w Polsce. Ci, co byli na przykład na Ultra House Picnic w Żelebsku, widzieli ich w akcji i wiedzą, że dali pewnie jeden z lepszych występów na tym festiwalu. Młoda ekipa, całkiem nowy zespół, bardzo sprawna ekipa, zespół Szmer I Won't.

No a jak inaczej? Czyli było tak, Raus z południa, ich ziomki z Szmer, a teraz Urok, zespół z południa, krastująco, grindujący, to wszystko czaicie już, jest bardzo zbliżone do siebie. Urok grał niedawno trasę ze Szmerem i z Surowicą, do tego właśnie jeszcze zespół kolejny na S, czyli Surowice, czyli macie Raus, macie Surowice, macie Szmer i macie Urok, czyli w skrócie RSZU. Urok niedługo wydaje płytę swoją i z tych nagrań, też jeszcze nie granych za bardzo, posłuchamy piosenki, jednej z piosenek z tej kilkunastominutowej płyty pod tytułem Sen, grupa Urok.

To tak dobrze brzmi urok, to tak dobrze brzmi szmer, że Raus z tymi swoimi nagraniami z próby muszą bardzo szybko iść do studia, żeby równie dobrze nagrać swoje piosenki. Surowicy wam puszczać nie będę na ten moment, bo się już osłuchaliście, płyta jest dostępna, Split z Slavem Kustem, wydana na przykład w DIY Koło Records. Jesteśmy w połowie, to jest jakiś półmetek, musimy trochę odpocząć od tego. Jak wspominałem na początku, gdzieś tam chcę sobie pograć rzeczy, niekoniecznie nowe, ale rzeczy, które też sobie gdzieś słucham, lubię, z pogranicza muzyki pojebanej, ale też osadzonej w jazzie, jazz jeszcze później. LXMP, jak kto woli, czyli zespół niemłody, chyba z 2009 roku, jeśli dobrze pamiętam. Piotrek na syntezatorach, te wszystkie korgi, i Macio Moretti na perkusji, na syntezatorze basowym i różne te wszystkie dziwne rzeczy, na których ja się osobiście nie znam. Muzyka backward music, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Muzyka pojebana, to jest chyba najlepsze tłumaczenie, jakie mi się udało wymyśleć dla tej muzyki. Na tyle pojebana, że po prostu jest piękna, relaksująca i mądra zarazem. No i trzeba umieć. Kilka płyt na koncie, to nie jest, tak jak powiedziałem, nowy zespół. Z płyty którejś tam, wybaczcie, ale teraz wam nie powiem z której, jedna z moich ulubionych piosenek Rocket, Rocket, Rocket, Rocket.

0: Ty. Tak, to już koniec.
1: Oh, honey, where is my favorite radio station?
0: Jestem. Pozostajemy w klimacie podobnym. Cinema. To też nie młody zespół. Powstali, jak LXMP powstało w 2009, to Cinema rok wcześniej. To jest dwóch kuzynów, Ev i Paul, którzy się urodzili na Brooklynie. I są punkami, ale nie grają punka. Grają, za chwilę sami ocenicie i same ocenicie, co grają. Mówi się o nich experimental punks. Ja osobiście nie znajduję. Experimental, tak, ale experimental, no to nie wiem. Zespół chyba od dekady koncertuje z Black Flag, nagrywają się w BC Studio na Brooklynie, czyli tam, gdzie Sonic Youth z ich inżynierem dźwięku robią rzeczy. Mają 3 płyty na koncie, są bardzo aktywni i no posłuchajcie, jeśli nie znacie, może akurat będzie to coś, co wejdzie do waszej biblioteki muzycznej, zespół Cinema. W piosence Cyclops.

0: No tak, tak gra cinema, cinema. Ciekaw jestem, co myślicie. Wracamy do czadów, wracamy do punk rocka, hardcore pana. Francja, wybaczcie, Gimu, jak to się mówi?
1: Gimu.
0: Coś takiego. To jest zespół, który powstał parę lat temu, dosłownie, 2021-2022 rok. Krótkie demo i epka została wydana we wrześniu własnym sumptem w 2023 roku. Zespół z Paryża. Nie wiem, jak słucham sobie tej epki, to trochę mi to przypomina momentami oczywiście. Trochę brzmienie, trochę sposób grania na gitarze, trochę wokal, ohydę polską. No ale to są jakieś tam moje własne skojarzenia. Bardzo mocno polityczny zespół. Wydaje mi się, że zespół idealny na takie festiwale jak Izero czy UCP. Posłuchajcie. Wybaczcie, znowu będę mówić po francusku. Cotard Tango.

krótko, szybko i na temat. Zespół Gimel z Francji, z Paryża. Polecam tą epkę. Wydał zespół sam, własnym sumptem. Warto się z nimi skontaktować i wspierać takie zespoły, które sami sobie wydają, same sobie wydają płyty. Skoro wspomniałem o Hydę, czyli Lublin, to mamy całkiem nowy zespół z Lublina, który nazywa się Na Krawędzi, w którym grają i starzy załoganci, i młoda ekipa. Weterani z grupy Przeciw. Ciekaw jestem, czy usłyszycie jakieś echa. Ja nie będę sugerował póki co. Piosenka nosi tytuł Dlaczego? To jest jedyna piosenka, która została opublikowana jako utwór demo na Bandcampie zespołu. Na tyle ciekawy i na tyle, powiedziałbym, zaskakująco świeży, jeśli chodzi o Lublin, bo w tym kontekście mówię, że warto zaprezentować, warto zapoznać się z zespołem Na Krawędzi w piosence Dlaczego?

0: Słychać tam było trochę przejebane, czy tylko ja to słyszałem? Zespół Na Krawędzi z Lublina. Zespół, którym warto się zainteresować i zapraszać ich na koncerty. Sprawdźcie ich na Bandcampie. Wróćmy do trasy Flower po Europie, która rozpoczyna się 23 sierpnia w Berlinie. Już wcześniej mówiłem te daty, jakie grają razem z State Manufactured Terror. Nas interesują daty w zasadzie dwie w Polsce, 24 sierpnia Białystok, 26 sierpnia Wrocław, ale ci z Was, co mieszkają na południu, 27 sierpnia to jest Praga i 28 Brno. Zespół gra trasę w Europie aż do 14 września, będąc Chorwacja, Włochy, Francja, Anglia, Holandia, Dania i Niemcy z powrotem. Ostatni koncert 14 września w Lipsku. Posłuchajmy, jak Flower gra na żywo. To jest świeże nagranie z 25 maja z Montrealu, z klubu Dirty World. Nie najgorszej jakości nagranie. Piosenka nazywa się American Arms i to jest tak dosyć, powiedziałbym, z pierwszej płyty, z tej debiutanckiej, długogrającej płyty utwór. Utwór, którym zespół bardzo często rozpoczyna swoje koncerty, dosyć mocno rozbudowany. No, słychać tam nozje, ale myślę, że nie ma sensu tak mocno się fiksować na tym. To, że gitara trochę podobnie brzmi i że wokal troszeczkę też jest podobny, to mimo wszystko tam jest też dużo innych rzeczy. Można znaleźć własne inspiracje, a można też ich nie szukać. Potraktujmy Flower jako, dla mnie przynajmniej, świeży zespół, który dużo świeżości wnosi swoją postawą, bardzo mocno propalestyńską. Wolność dla Palestyny, zespół Flower z nagrania koncertowego z Montrealu już niedługo w Białymstoku 24 września i 26 września we Wrocławiu na CRK. American Arms.
1: We want to extend love and solidarity to the Palestinian people and their struggle, and also not to forget that we are here also living on occupied land. We're in New York City, in Philly, where some of us are from, and for Montreal as well. This is occupied territory of indigenous people, and Israel is doing that as well. So fuck the United States, fuck Canada, and fuck Israel.

Tak brzmi Flower na żywo. American Arms z debiutanckiej płyty Hardly a Dream. Zespół do zobaczenia na żywo na dwóch koncertach w Polsce 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest i dwa dni później 26 sierpnia we Wrocławiu na CRK. Na zakończenie wróćmy do Wielkiej Brytanii. Mamy trzy zespoły ciekawe, trzy nowe zespoły, które wydaje mi się warto posłuchać, warto się z nimi zapoznać. Zespoły z coraz silniejszej queer punkowej, bardzo młodej wiekowo sceny na południu Wielkiej Brytanii. Pierwszym z tych zespołów jest zespół Dead Name w piosence The Tories Are Not a Vibe. Wiadomo, o co chodzi. Raz, że młodzieżowy język, dwa, że trochę proroczy tekst, biorąc pod uwagę wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Zacznijmy właśnie od Dead Name, potem zespół Traidora, związany z nimi, ale parę słów o tym później, a na końcu wrócimy do Bristolu, z którego zaczęliśmy audycję. Więc tymczasem Dead Name, The Tories Are Not a Vibe.

kradły nam się jakieś gadki ze studia na koniec tej piosenki. Teraz Traidora and Corpo Transieno de Odio, czyli A Trans Body Full of Hate. Zespół powiązany z Dead Name, zespół z Londynu, grający bardzo ciekawą punkową muzykę z tej silnej sceny queer punkowej. Posłuchajcie, zapoznajcie się z Traidora.

0: This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom.
1: Tridora, a trans body full of hate. Basistka Ewa prowadzi własny label Dysphoria Discos. Możecie zobaczyć, co wydaje, jaką muzykę, pod adresem dysphoriarecords.com. Zapoznajcie się głębiej z queerpunkową sceną w Wielkiej Brytanii. Dead Name, Tridora i ostatni na dzisiaj, trzeci przedstawiciel tejże sceny z południa Wielkiej Brytanii. Jak mówiłem, że Redsu pochodzi z Bristolu i Leeds, to oczywiście kłamałem, Bradford i Leeds. Tak to jest, jak dwa ulubione miasta w Wielkiej Brytanii mi się mylą. Menthol Lungs. Młodzież, niepełnoletnia jeszcze. Miałem okazję widzieć ich na koncercie w pubie w Bristolu, czyli grali nielegalnie, byli tam nielegalnie. Dawno nie widziałem tyle energii, tyle radości z jeszcze nauki, z obsługiwania instrumentów. Nie przeszkadzało to im w robieniu hałasu, w przekazaniu tekstów, jakie piszą. Zespół, nie ma sensu tłumaczyć, po prostu przeczytam, co o sobie mówią. We are menthol lungs and we are old school meets new school, tobacco advocating, high tempo, west country, food sales worshipping, communist hardcore punk band from Wiltshire. We hate the police, the state and the capital, and we love cider, smoking and blast beats. Uwielbiam ich. Posłuchamy na koniec ich własnej wersji hitu hardkorowego. Na pewno go rozpoznacie. Piosenka nosi tytuł Speak West Country English or Die. To już nie pierwszy punkowy zespół z Wielkiej Brytanii, który nawiązuje do tego hitu. W refrenie mamy tak: pracujesz w nieruchomościach, to ciebie nienawidzę, nie mów do mnie mate, speak West Country English or die. Zespół Menthol Lungs. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że do usłyszenia. To tyle ze świętej propagandy. Menthol Lungs, ciao.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Nowości płytowe przed nami. Dziś mam zamiar przedstawić płytę, która ukazała się 22 maja, czyli parę dni temu. Eka Vandal, tak nazywa się ta artystka albo zespół. A to wszystko nazywa się Looking for People to Unfollow, przepraszam. Swoim debiutanckim albumem o nazwie Eka Vandal z roku 2017 Eka Vandal ugruntowała swoją pozycję jako łamiąca granice gatunków siła, z którą trzeba się liczyć. Urodzona w Sri Lance, wychowywana w RPA, mieszkająca obecnie w Melbourne, artystka nie przejmowała się wpasowywaniem się w z góry przyjęte schematy, lecz oddała się dreszczykowi emocji, jakim jest podróżowanie od jednego brzmienia do drugiego, doskonaląc eklektyczne, różnorodne brzmienie. Po wydaniu albumu Vandal zaczęła izolować się od świata zewnętrznego, ostatecznie odcinając się od niego na 4 lata. Wraz z producentem i współpracownikiem Richiem Buxtonem w jego pokoju z dzieciństwa, przerobionym na studio, zasiała ziarno idei płytą Looking for People to Unfollow. Tak imersyjny proces nie dziwi, biorąc pod uwagę zamknięty świat, który oddaje muzyka Vandal. Świat głęboko osobisty, jednocześnie powiązany z szerszymi, uniwersalnymi komentarzami na temat polityki, tożsamości i nie tylko. Odnajduję siłę w byciu głośną i hałaśliwą, zwłaszcza jako kobieta w tym globalnym momencie, która dorastała w kulturze, która mówiła mi, że nie mogę być taka, powiedziała Vandal w oświadczeniu zapowiadającym jej drugi album. Looking for People to Unfollow to album, na którym pewny siebie głos Vandal wznosi się na rozległy 17-utworowy album, który oscyluje między porywającymi punkowymi melodiami a łagodniejszymi medytacjami. Album można podzielić na pół. Pierwszy utwór zaczyna się od natychmiastowości. W Eyes Shut gitary i perkusja brzmią jak stare reklamy MTV, a Vandal porusza tematy uprzywilejowanych i bogatych. Grają Boga i mówią, że nic się nie dzieje. Ostrzega. Sorry Crush, główny singiel albumu, niesie tę samą energię dudniąca perkusja. Przypomina mi War, Idols. Rozświetl mój strach neonami, nakazuje Vandal. Muszę, żeby moje imię pojawiło się w światłach. To sugestywne ukazanie stanu pośredniego między chaosem a kontrolą, będące punktem kulminacyjnym albumu. Korzenie Vandal w kulturze skaterów umacniają się wraz z rozwojem albumu. Od wiralowego hitu Cruising to South City, który oddaje hołd skaterom poprzez brzmienie i oprawę wizualną, po wyraźne nawiązania do pop-punku z Bleed But Never Die. Każdy utwór brzmi jak idealna melodia, przy której można się ślizgać. Niewątpliwie muzyczne korzenie Vandal tkwią w jazzie. Jej słuch na takie melodie i umiejętność znajdowania odpowiedniego rytmu w wybranym utworze są ewidentne. Następnie mniej więcej w połowie utworu OK, Not To Be OK przechodzimy do drugiej połowy albumu z utworem opartym na syntezatorach, krótkim, ale słodkim, z wołaniem o połączenie pośród poczucia zagubienia. Krzyczę cześć, aby znaleźć moje echo, ponieważ wciąż go nie ma, aby czuć. Zanurzenie w trip-hopie w Then There's One wyróżnia się na albumie, mimo że trwa nieco ponad minutę. Piosenka z pewnością utkwi w głowie, co jest na szczęście szczęśliwe i pragniemy, aby było jeszcze dłuższe. Bleach wkracza w drugą połowę z idealnym połączeniem wachlarza dźwięków Vandal. Hip-hop spotyka się z punkiem i popem. Taneczne rytmy kontynuowane są w Do It Anyway, żartobliwie optymistycznym utworze o porzuceniu wszelkiej ostrożności na dobre i na złe. Album zamykają dwa hymny o zabarwieniu politycznym. Ghosts porusza kwestię historycznego wybielania, odrzucania pustych obietnic i w zamian odzyskiwania władzy. Zburzymy kamienne posągi, deklaruje Vandal. Żyjemy faktami, że brąz i czerń to złoto. Jeśli ci u władzy nie będą słuchać, jak twierdzą, Vandal dopilnuje, aby została usłyszana. Ostatnim utworem jest Came Here for the Loot, demontaż sił opresyjnych i fałszywych idoli. Vandal rzuca wyzwanie chciwości teoriom spiskowym i innym tematom. Album kończy się powolnym, melodyjnym odprężeniem, a ostatnie słowa Vandal brzmią: nie będę czekać. Zawsze nieprzewidywalna i bezczelna, Looking for People to Unfollow to utwór, w którym Vandal wynosi swój eklektyzm na nowy poziom z liryczną narracją, która jest świadoma politycznie i społecznie, a jednocześnie czerpie radość z kontrastujących melodii. Moja ocena 8 na 10. W porywach do 9, bo to naprawdę bardzo dobra płyta. Oto 17 utworów, które przed nami są, ale nie bójcie się, to trwa tylko 40 parę minut. Airplane Mode, Eyes Shut, Sorry Crash, Vertical Words, Bleed Bar Never Die, Cruising to Self Sooty, Molly, Okay Not to Be Okay, Levitate Part 1 and 2, Looking for People to Unfollow, Then There Is One, Bleach, Did a Little More to Forget, Do It Anyway, Dance in Depth, Ghosts i na koniec Came Here for the Loot. Eka Vandal. Rok 2026. Looking for people to unfollow. Proszę słuchać głośno. Miłych wrażeń.

Taka pszczoła po wszystkich przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach, okna otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosnę, jak historyczna matka. Szalenie delikatny jestem na kacu. Egeszmerek, meriszmek, egeszmerek, meszarek, egeszmerek, meriszmek, egeszmerek, szlosarek.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie w mojej kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Dzisiaj będzie troszkę bardziej tatuatorsko, bo już od dawna zapowiadałam, że audycja będzie poświęcona muzyce i tatuażom, a jednak w dużej mierze jest poświęcona muzyce, więc troszeczkę postanowiłam dzisiaj odwrócić sytuację. Moim gościem jest Piotr Norman Chwała, tatuator z naszego Hardcore Tattoo. Cześć Piotrek.
2: Cześć, cześć Kasiu. Chciałem tu wszystkich przywitać również w tej audycji, więc zobaczymy, co ciekawego dzisiaj Kasia dla nas przygotowała.
1: No właśnie, ja liczę tutaj na ciekawe rzeczy z twojej strony. Tak naprawdę to chciałabym zacząć od muzyki i tatuaży, bo jakby zarówno ty, jak i ja, zarówno całe Hardcore Tattoo, jesteśmy wszyscy mocno związani z tatuażami. Ja organizuję koncerty, wydaję muzykę, ty grasz na gitarze, na basie. Oczywiście oboje jesteśmy zaangażowani w tą muzyczną scenę. Ja tak się zastanawiałam się nad wpływem muzyki na tatuaże i tatuaże na muzykę. Tak naprawdę chodzi mi o takie wzajemne przenikanie się tych scen, bo oczywiście jest to przenikanie.
2: No jest, jest to przenikanie, które jakby dzieje się od wielu lat. Zwłaszcza od tak naprawdę rewolucji seksualnej i hippisów, tego wszystko, co się dzieje z rock'n'rollem od lat 60. I jakby to coraz bardziej zaczyna działać razem, iść jednotorowo. Czyli staje się to jednym elementem, który spaja te obie dziedziny sztuki. Przez bardzo długi czas alternatywne, takie trochę zakazane, trochę gdzieś undergroundowe, a teraz coraz bardziej mainstreamowe i takie, które stają się jakby normalnością.
1: Właśnie sztuki tutaj dodałeś, że no bo to już oczywiście, tak, no już wszyscy tak, wiemy, bo jesteśmy związani z tatuażami, wiemy, że tatuaże to sztuka.
2: No tak, no sztuka, no tak naprawdę sztuką były od tysięcy lat tak naprawdę, bo chociażby najstarszy znany nam obiekt człowieka, mumii zamarzniętego, czyli tego Ciego, który został znaleziony gdzieś tam w Alpach, który ma kilka tysięcy lat, no jego ciało jest pokryte tatuażami. One wtedy miały jakby, były związane z sferą magiczną. Potem po prostu służyło to ozdabianiu ciała, nie tylko w Europie, ale też w Azji. I one cały czas jakby były z nami. I tak naprawdę potężny boom na to wszystko znowu zaczął się w okolicy XIX, już XX wieku. Natomiast potem one znowu jakby zeszły do podziemia. No i lata 90., 80., czy już lata 70. zaczynają one jakby pokazywać, znowu jakby mają jakiś taki, można powiedzieć, jakieś znaczenie plemienne, ponieważ jakby posiadacze tatuaży grupowali się razem, bo to nie było tak naprawdę, to nie była wtedy jakaś moda, tylko to był styl życia i ci wszyscy ludzie tworzyli jakby jedno plemię, nie?
1: No właśnie, i tutaj tak w sumie już znowu troszkę zeszliśmy z tej muzyki, ale powiedziałeś też ciekawą rzecz, moda, bo faktycznie, no teraz nie wiem, czy do tego nawiążemy i tutaj wrócimy do muzyki, czy powiemy trochę o tej modzie, bo faktycznie w dzisiejszych czasach to te tatuaże są modne. Mam nadzieję, że nie tylko modne, że one coś więcej niosą ze sobą.
2: Też mam nadzieję, że też niosą trochę więcej. Na pewno dla pewnej grupy równie osób tak. Natomiast no, kiedy jakby ja zaczynałem się interesować sztuką tatuażu gdzieś tam w latach, pod koniec lat 90., początki 2000, kiedy zaczynałem tatuować, to faktycznie to ludzie, którzy faktycznie mieli jakieś tam tatuaże i to raczej to była grupa dość hermetyczna, nie? Jeszcze zwłaszcza w Polsce, gdzie w czasach komunistycznych i władzy słusznie minionej, no to kojarzyło się tylko w jeden sposób, że albo kryminał, albo żołnierze, albo marynarze. Natomiast potem jakby związane to też było z kulturą, nie wiem, punk rockową, rockową. I ci ludzie, jakby posiadający tatuaże, grupowali się w jakieś tam plemiona i każdym wiedział, że o kurczę, jest tatuaż i na pewno jest jakby, jest swój, nie? Nie trzyma z władzą, czy jest jakby alternatywny.
1: No właśnie, tutaj wspomnieliśmy o tym, że można, że patrzy, że patrzyło się na tatuaż, czy patrzy się na tatuaż i coś już wiadomo. No i to mają do siebie chyba też te muzyczne tatuaże, nie? No bo tak mi się wydaje, no jeżeli ktoś sobie tatuuje logo kapeli i druga osoba, która to logo widzi i słucha tej samej muzyki, no to już jest nić porozumienia.
2: No to na pewno, no wiadomo, że nie tatuuje się sobie człowiek loga Slayera, ponieważ bardzo kocha słuchać Zenka Martyniuka, a robi to tylko ze względu na to, żeby się przypodobać tłumowi. No, może tacy są.
1: Może są.
2: natomiast zwykle tak, że jeżeli widzi się nie wiem, pewien schemat, pewne rzeczy, tak, od razu widzi się, że ten człowiek, aha, można z nim pogadać, można podejść, przypuszczalnie coś wniesie do tej rozmowy o kapelach, czy na przykład o muzyce, czy czymkolwiek innym, prawda?
1: No, bo tutaj nie tylko loga w sumie, no są, no nie, na przykład, no są tatuaże, które są specyficzne dla niektórych subkultur, nie? Na tak. przykład pajęczyna na łokciu.
2: Zdecydowanie, no to wiadomo, że tutaj pewne rzeczy, czy nie wiem, no wiadomo, że teraz, tak jak mówię, no tatuaże stają się modne i pojawiają się na przykład w szeroko pojętym społeczeństwie tatuaże, chociażby związane z grypserą, które tak naprawdę no są tylko ozdobą i nic nie znaczą, tak? Chociażby to, że ktoś sobie wytatuuje łezkę pod okiem, w tym momencie to jest, o Boże, bo to jest modne, nie? A tak naprawdę no, ma to zupełnie inne znaczenie i no dziwnie czasem to jest tak, popatrzeć na takich ludzi na ulicy, że tutaj ktoś ma łezkę pod okiem, a na sobie ciuchy za 10 tysięcy złotych. No to takie trochę drobny dysonans poznawczy.
1: I to jest ta moda, o której wcześniej wspominaliśmy. Znaczy ja uważam, że nie ma nic złego w tym, że tatuaże na przykład są robione jako ozdoby, no bo nie wszystkie nasze tatuaże mają znaczenie, to wszyscy wiemy, że im więcej masz tatuaży, to pewne rzeczy robisz sobie tylko dla ozdoby. No ale rzeczywiście, żeby coś tam jeszcze szło za tym, a nie już taka totalna tylko moda i żeby się, tak jak mówiłaś, przypodobać ogółowi.
2: Tak,
1: bo komuś, nawet.
2: Nie wiem, no. W tym momencie, Boże, będę bardziej hardkorowo wyglądał, mi się wydzieram, nie? No okej, okay, dobrze, no. W wielu kulturach to też oznaczało jakiś tam sposób ozdabiania się czy mody, chociażby w Japonii, gdzie faktycznie te tatuaże po prostu zastępowały kimona, na które nie było stać, na przykład. I to rozumiem, natomiast no tak jak mówię, no fajnie jest to, żeby to miało jakby jakieś znaczenie dla kogoś, nie? Nie wiem, nie tatuujesz sobie. Tutaj akurat się zawsze śmiałem, taka anegdota, że kiedyś śmialiśmy się z moim kolegą, którego tatuowałem. Robiłem mu jakąś tam postać historyczną i on mówi, ja już wiem, dlaczego mi robisz ten tatuaż. Ja pytam się, dlaczego? On mówi, wiesz co, bo w zeszłym tygodniu zdechła moja ukochana złota rybka Florian. Nie, no, to takie trochę zabawne, no ale no, mimo wszystko, nie, że jest to jakieś znaczenie dla każdego. Nie? I nieważne jakie, czy to będzie właśnie moda, czy to, co w czasach, kiedy faktycznie tworzyło się to plemię. Fajnie, że tatuaż się rozwija, żeby był dobry i żeby przede wszystkim no, dla kogoś wewnętrznie już
1: coś. Tak, właśnie, żeby dla nas coś znaczył, tak, nie? Może być dla nas tylko ozdobą, ale żeby on coś dla nas znaczył. Mi też tutaj się nasuwa od razu taka rzecz, że krąży taka grafika w internecie kiedyś i dziś i jest tam rysunek człowieka kiedyś, który ma wytatuowaną klatę, brzuch i plecy. Natomiast jest też teraz taka grafika przedstawiająca gościa, który ma wytatuowaną tylko szyję i tylko dłonie, bo to najbardziej widać.
2: No tak, tak. No, wtedy, kiedy ja zaczynałem jakąś przygodę z tatuażami i to wszystko było jeszcze jakieś po powijakach tutaj w Polsce, to faktycznie zaczynało się najpierw od miejsc, których nie widać, a potem jak już człowiek naprawdę żywcem nie ma miejsca na to, żeby wytatuować się gdzieś w niewidocznym miejscu, no to dobra, zaczynał gdzieś tam przed ramiona. No ja sam pamiętam doskonale, że byłem dorosłym człowiekiem i jak ja miałem taki kurde, no nie wiem, czy to przed ramię już zrobić, czy nie, czy to, kurczę, to jeszcze już trochę za bardzo widać, nie wiem, no to tak trochę było. No teraz właśnie dzieciaki, czy tam ludzie najpierw właśnie zaczynają od szyi i potem, a może gdzieś tutaj, a może gdzieś tutaj w mniej widocznym miejscu, ale faktycznie zwykle jest tak, że to najfajniej właśnie widać nieraz na plaży czy na basenie, gdzie widać, kto się tatuował przed 2000 rokiem, czy tam 2010, a po, nie?
1: No właśnie, bo ja tak na ciebie patrzę i właśnie no ty, mimo że lata tatuujesz, mimo że pamiętasz początki sceny tatuażu w Polsce, szyja cały czas goła.
2: Tak, plecy gołe.
1: I jedna dłoń jeszcze goła, a przychodzą do nas, do studia 20-latkowie, no, którzy już tak naprawdę nie mają miejsca nawet na twarzach. No, no ale dobra, no, co się komu podoba, niech się podoba, tylko żeby każdy wiedział też, jakie wiążą się z tym konsekwencje, bo no, wytatuowanie sobie twarzy, mimo że tatuaże są coraz bardziej popularne, no to jednak te widoczne miejsca, mimo że jesteśmy w studiu tatuażu i powinniśmy mówić tak, tatuujcie się na potęgę, no to jednak chyba to warto wziąć jeszcze pod rozwagę. No, tatuowanie szyi i dłoni.
2: Należy pamiętać, że niestety nasza mentalność, naszego społeczeństwa niestety jeszcze pozostała po prawej stronie Odry. I to nie jest tak, że jak na przykład mieszkałem parę lat za granicą, gdzie tak naprawdę nie ma problemu z tym, żeby kierownik banku był wyrąbany, kurczę, praktycznie razem z głową i z dłońmi, ponieważ oni jakby są całą kulturę tatuażu, mają inne podejście zupełnie do tego, inną mentalność, która niestety w tym kraju się jeszcze tak bardzo nie zmieniła, chociaż się bardzo zmienia. I tak, no ja zawsze pytam, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i zawsze pytałem, czy naprawdę jest pewne, że jego pierwszym tatuażem to będzie pół szyi, czy nie wiem, połowa głowy, czy obie dłonie, czy musi zdać sobie sprawę z tego, czy on sobie z tym poradzi. Bo ja to dla mnie to jest po prostu zarabianie pieniędzy też czasem, ale czy ta osoba, która właśnie ten tatuaż sobie robi jako pierwszy tatuaż, czy jej ma na tyle jaj, za przeproszeniem, żeby dalej potem z tym funkcjonować i poradzić sobie chociażby z podejściem obecnym, dalej społecznym podejściem do tego, że mimo wszystko jest to bardzo widoczne miejsce, którego nie zasłoni.
1: No, dokładnie, ale się zagadaliśmy, a że nie będziemy cały czas gadać, no też muzycznie by było, trzeba coś tutaj puścić, muzyka i tatuaże w końcu. Dzisiaj będziemy puszczać to, co ty lubisz, no, także masz okazję się popisać.
2: Oboje lubimy. Nie no, tutaj jeśli chodzi o muzykę, to naprawdę jest to szereg różnych utworów, różnych stylów muzycznych, to też się przenikały.
1: Z tatuażem też...
2: To może zacznijmy od takiej kapeli, która w sumie rozpoczęła moją przygodę z cięższą muzyką na początku lat 2000, gdzie pierwsza jako taka wpadła

0: Przypominam, że w sumie zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że tatuaże i muzyka są to dwie dziedziny, które się przenikają. I jako pierwszy numer, bo taka miała być chyba nasza myśl przewodnia, już sama nie wiem, bo naprawdę bardzo dużo tematów mamy do poruszenia i widzę, że nam się dobrze rozmawia. Ale tak czy siak, no, pozostańmy na razie trochę przy tym, czyli muzyka i tatuaże. I jako pierwszy kawałek puściłeś Biohazard. Dlaczego akurat on w tej naszej tematyce ci się nasunął?
1: No, należy pamiętać, że jakby chłopaki w latach 90. i tam 2000, początku 2000, no dla mnie to było takie pierwsze zderzenie, nie, z ludźmi wytatuowanymi naprawdę bardzo mocno.
0: Nowy Jork w
1: Nowy
0: końcu.
1: Jork, tak, właśnie Brooklyn. Też mówię, poniekąd też jakby połączenie tego wszystkiego z nawiązaniem wcześniej do

0: jakby kultury hip-hopu, graffiti, połączenie jednej i drugiej sztuki, które nagle wbiły mi się bardzo mocno takim potężnym stalowym ćwiekiem gdzieś w głowę. I to były takie pierwsze jakby myśli, gdzie kurczę, fajnie jest, to jest fajne, ciekawe jak się to robi, nie? I to jakby to Biohazard i to wszystko się jakby zaczęło, od tego zaczęło się jakby myślenie w ogóle o przygodzie ze sztuką tatuażu w moim wieku, wypadku, a to nie będę ukrywał, że miałem lat 14,
1: Czyli
0: więc
1: ile lat temu?
0: oj, dużo.
1: Dużo. Dobra, a co? No to dobrze, to już wiemy Biohazard, to wcześniej się zagadaliśmy, to teraz troszkę pojedźmy bardziej muzycznie. Co następne i dlaczego?
0: Myślę, że też następnym takim. Myślę, że taką następną kapelą to będzie Slayer. Dlaczego Slayer? Slayer też jakby jest związany jakby z tą całą podwaliną pod pewne rzeczy. Kawałek tutaj, który chciałbym zaprezentować, to jest I Hate You.

0: Rozmawiamy o muzyce i tatuażach. W sumie sama mam na sobie trochę muzycznych tatuaży. Między innymi dwa zrobione przez ciebie i jeden, który się robi. Między innymi mam na kolanach HC, czyli od Hardcore. Oczywiście mam czachę Blood for Blood. No i na plecach tam połączenie dużego tatuażu z cytatem z Madballa. Ale się zastanawiam, czy ty dużo, no bo te trzy są od ciebie, czy dużo w swoim życiu tatuatorskim, które jest długie, bo ile lat tatuujesz?
1: No, z początki 2005, 2006 faktycznie już takie tatuowanie, to już będzie, no, moje tatuatorstwo na dobrą sprawę od samych początków, no, może sobie samo chodzić do sklepu po fajki, więc już 18 lat.
0: No i alkohol. No to a do tego jeszcze wrócimy, więc trochę tatuujesz, dużo takich muzycznych tatuaży zrobiłeś? W sensie nie mówię nie tylko loga, ale jakieś cytaty, jakieś.
1: No, zdarzało się sporo takich tatuaży. Nie pamiętam teraz wszystkich. Kilka na pewno jakichś okładek robiłem. Mam kolegów, którzy są bardzo mocno zaangażowani w scenę black metalową i naprawdę są chodzącymi reklamami okładek dwóch kapel metalowych, black metalowych.
0: Jakich?
1: Jedno to jest Vatain, a drugi to jest Marduk. Tak samo mam kolegę, który też jest bardzo mocno zaangażowany w scenę znowu tutaj thrash metalową, któremu też robiłem mnóstwo takich małych tatuaży kolorowych, które były też jakby fragmentami okładek. To też fajnie wyglądało i też było, stanowiło fajne wyzwanie, żeby na przykład odwzorować w naprawdę mikroskali okładkę z lat 80., gdzie wiadomo, że ta sztuka lat 80. jest taka bardzo mocno, można powiedzieć, rustykalnie kolorowa.
0: A jest na przykład jakaś kapela, z której szczególnie byś chciał coś wytatuować?
1: Szczerze mówiąc, nie mam czegoś takiego,
0: Ale lubisz robić muzyczne
1: tak,
0: tatuaże.
1: nie ma problemu z tym.
0: Ogólnie w hardcore tatu
1: Tak.
0: lubimy muzyczne tatuaże
1: Ogólnie
0: robić,
1: lubimy,
0: także
1: tak.
0: jak ogólnie lubimy muzykę,
1: Więc
0: więc jak musi.
1: możemy sobie tatuować dużo takich muzycznych rzeczy i one są zawsze spoko i zawsze chętnie je wykonujemy.
0: Także jakbyście chcieli jakiś muzyczny tatuaż, to wiecie, gdzie nas szukać. Czego teraz posłuchamy?
1: No, myślę, że teraz znowu wracamy do Nowego Jorku i posłuchamy sobie Wu-Tang Clan.

0: Wu-Tang Clan i w ogóle muszę wam właśnie powiedzieć, że tak sobie przypomniałam, że robiliśmy ostatnio w studiu, a propos tych widocznych dziar, robiliśmy logo na twarzy. Pewnie nie każdy by się zdecydował
1: Tak,
0: na taki
1: tak.
0: tatuaż. Mimo, że jesteś fanem, to nie wiem, czy byś się zdecydował.
1: Na twarzy chyba nie, ale na pewno gdzieś jeszcze to logo sobie musi znaleźć miejsce, ponieważ jest to jakby skład, który bardzo mocno też się wyrył w kulturze nie tylko hip-hopowej, ale też ogólnie związanej z muzyką i jakby jakimś takim hardkorowym podejściem do bardzo wielu tematów.
0: Dobra. To co, może teraz kolejny numer? Jaki byś chciał usłyszeć kolejny numer?
1: Wiecie co, to może wrócimy do naszego cudownego kraju. Wracamy samolotem z Ameryki prosto do Polski. I może teraz tak trochę nawiązując do tego, że jest to mimo wszystko jedno i drugie jest sztuką, a do sztuki potrzebna jest wena, więc
0: W sensie jedno i drugie,
1: zapraszam.
0: tatuaż i muzyka.
1: Tak, i do jednego i do drugiego potrzebna jest wena, więc zapraszam do wysłuchania Kalibra 44.

0: Mówiliśmy wcześniej, że już trochę na tej scenie jesteś, trochę tak w dużym cudzysłowie, bo tak naprawdę pamiętasz początki sceny tatuatorskiej zarówno w Polsce, jak i w naszym tutaj rodzimym Krakowie. Zresztą no ja też, bo ja też tam no to
1: Zdecydowanie tak.
0: trochę w tym wszystkim brałam udział. Mamy, przecież pamiętamy pierwsze konwenty tatuażu.
1: Tak, w cudownej klimatyzowanej sali krakowskiej Rotundy, gdzie pod kapał z sufitu, ale wszyscy się lubili, kochali i wszyscy zbijali ze sobą piątki, bo niestety no, ta brać tatuatorska, nie tylko krakowska, ale też polska, no, była na tyle mała,
0: Że że niestety, stety,
1: albo stety
0: bo
1: właściwie.
0: to było właśnie w sumie bardzo fajne.
1: Tak, to było fajne, że wszyscy się znali, wszyscy jakby dążyli do tego, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki i bardzo mocno się wspierali. I ja na przykład pamiętam taką sytuację chyba z któregoś z pierwszych konwentów właśnie w Krakowie, nie pamiętam, który to był rok.
0: Przypomnijmy sobie około, bo ja też nie mogę sobie przypomnieć, żeby chociaż słuchacze, którzy totalnie niezorientowani są w tym temacie.
1: To był chyba 2006, pierwszy taki
0: No
1: tatu.
0: właśnie, coś po 2000, nie?
1: Tak. To było, pamiętam, że w Rotundzie tam, pamiętam plakat jak dzisiaj, którego rysował Piotrek Tatoń, taką czachę. I to właśnie, pamiętam, że to właśnie było takie krakowskie właśnie z taką czachą. I to był taki pierwszy konwent, pamiętam, że strasznie się jarałem, jak kupiłem bilety, poszliśmy tam z kolegami, ja pamiętam wtedy, tutaj serdecznie chciałem pozdrowić mojego kolegę, z którym zaczynałem profesjonalne tatuowanie, który obecnie ma studio w Tarnowie. Także pozdrawiam Cię, Marcin, bardzo serdecznie. Wtedy razem kupiliśmy pierwszą maszynkę na spółę i wymienialiśmy się nią. On we wtorek, ja w środę, każdy mógł coś tam wytatuować. I takie były początki, nie? I wtedy to było tak, że podchodziło się do takiego jednego, czy drugiego, czy piątego artysty, który też nie tatuował nie wiadomo ile. I go pytał, ej stary, jak ty wbijasz ten czarny? I mówi, tak, normalnie, tak samo jak ty. A ty nie masz jakiegoś magicznego? Nie, w ten sposób. Aha, dobra, dzięki. No i tak to się wszystko rozwijało. Dopiero potem jakby zaczęło to wszystko się rozmywać. Pojawiało się coraz więcej artystów. No ale jak wiemy, jak doskonale, jak to wszystko w naszym cudownym kraju wygląda, że im bardziej wszystko się rozwija, tym bardziej się to wszystko psuje i no nie ma już tego klimatu, który był kiedyś, nie?
0: No to właśnie, bo mówisz, że nie ma tego klimatu. Jakbyś porównał te pierwsze konwenty tatuażu z tymi, co się teraz odbywają. I na pewno jest o wiele więcej ludzi, ale jakbyś to porównał no, z własnego punktu
1: Znaczy,
0: widzenia?
1: jakby to porównać, no, można to jakby, kurczę, no, na pewno poziom, no wiadomo, poziom, wiadomo, prac tatuatorskich i tak dalej jest na niebotycznie wysokim poziomie w stosunku do tego, co było na tych pierwszych konwentach. Natomiast jakby trochę ginie ta relacja między tatuatorami, którzy tak naprawdę, konwenty były bardziej dla tatuatorów wtedy, i do tego, żeby się spotkać, żeby w jakiś sposób tam rywalizować, ale to wiadomo, ta rywalizacja była trochę taka z przymrużeniem oka. Natomiast teraz jest to taki bardzo mocny pęd, żeby pokazać bardzo wiele rzeczy, wypromować jeszcze bardziej swoje marki. I jakby ci tatuatorzy, którzy się znają od lat i którzy jakby mimo wszystko utrzymują jakiś tam mniejszy bądź większy kontakt na konwentach, dalej próbują w jakiś sposób kultywować tą tradycję. Natomiast powiem szczerze, że jeżeli wchodziłem na konwent w 2000, nie wiem, 2008, a w 2014 roku, 2015 roku, a to ja na przykład byłem w stanie z bardzo wieloma osobami porozmawiać, być w jakiś sposób rozpoznawalny, chociaż w samym środowisku, przez samych tatuatorów. Obecnie wchodząc na konwent, ja nie wiem tak naprawdę, kto jest kim, skąd jest. No, nie jestem jakąś osobą, która bardzo mocno siedzi w mediach społecznościowych i cały czas followuje czy przegląda tego Instagrama, żeby poznać kolejnych artystów.
0: Tym bardziej, że pojawiło ich się bardzo dużo.
1: Tak, no ta scena się niesamowicie, niebotycznie rozrosła. Najlepszym przykładem jest tego, że kiedy zaczynałem swoją przygodę z tatuażem, w Krakowie były cztery studia, a teraz jest ich około 170, więc no to chyba najlepiej może
0: No, aż trudno w
1: przedstawiać.
0: to uwierzyć. No ale ja też pamiętam na przykład pierwsze tatu konwenty w Gdańsku, no i tam faktycznie jechało się spotkać jak jedna wielka rodzina. No teraz troszkę też lans to zdominował. Jest lans,
1: I
0: czujesz to?
1: tutaj właśnie nawiążę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. No tutaj to jest właśnie trochę ta moda, nie? Czyli, że to jest modne, to jest fancy. A jakby pewne rzeczy no, schodzą troszkę na drugi plan, tak? I ten lans, i ilość lajków, polubień, serduszek i innych bajerów, no zdecydowanie bardziej wpływa na to wszystko niż kiedyś. No, kiedyś tego nie było, tak?
0: Kiedyś, tak będziemy wspominać, kiedyś, no tak, no, to, były
1: kiedyś
0: czasy.
1: To były czasy. Tak.
0: Nie no, oczywiście nie jest źle, no ale wiadomo, że jakiś tam sentyment do tych starych czasów.
1: Kiedy... No nie tak odległych tak naprawdę, tak bo tatuaż zrobił niesamowity strzał tak naprawdę w parę lat tak naprawdę. Ja pamiętam jeszcze jak zaczynałem się uczyć tatuować, gdzie zestawy igieł trzeba było sobie lutować samemu. Pamiętam przeplatanie magnumów papierkiem od żyletki, żeby zrobić dwa rzędy, a teraz zamawia się karty, że takie, siakie czy srakie. No, mimo wszystko po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie firmy medyczne, chociażby, od których wywodzi się chociażby firma Chayen, tutaj wpadły na pomysł, że jeżeli jest to, można na tym zarobić, no to zarobimy, tak? Znaczy ułatwiło nam to pracę. Ale z drugiej strony stało się to wszystko bardziej dostępne dla każdego, nie? Nie jest to takie hermetyczne środowisko.
0: Dlaczego? Dlatego jest teraz 170 studiów, a nie 4?
1: Tak, tak, dokładnie, nie? Ja pamiętam, że ile trzeba było się nalatać, napytać i w ogóle, żeby ktokolwiek chciał komukolwiek powiedzieć. Czy próby i błędy, tak? A teraz można sobie znaleźć tutoriale w internecie, jak, nie wiem, wykonać takie czy inne cieniowanie. No fajnie, że jest to dostępne, tak? Natomiast, no... Jakby trochę to zabiło to środowisko, nie? Przynajmniej tak dla mnie. Ale to ja mówię, jestem analogowym dzieckiem w cyfrowym świecie, więc...
0: Dobra, to posłuchajmy czegoś teraz, przerwijmy te nasze rozważania na chwilkę i posłuchajmy czegoś. Co proponujesz?
1: Ja myślę, że teraz sobie posłuchamy, znowu wrócimy sobie na chwilę do Nowego Jorku i będzie to Beastie Boys w utworze No Sleep Till Brooklyn.
2: You.
3: With the band.
2: The band? Where's your instruments?
3: What the?
2: We only play rock music here.
3: Why this, man? Rock and roll!
4: Yeah, dude, like, I think we're the band.
2: I've been waiting for you boys all day. Get on stage!
3: Yeah.

0: Trochę już historii było, no ale w sumie może byśmy tutaj, jesteśmy w Krakowie, to może byśmy się troszkę na Krakowie zatrzymali. Pamiętasz na pewno, jak się w ogóle ta scena rodziła
1: No,
0: w
1: myślę,
0: Krakowie.
1: że tak, że coś tam,
0: Oczywiście chodzi mi o tatuatorską.
1: coś tam pamiętam. No pamiętam, że jakby chociażby też z opowiadań, bo ja akurat nie miałem tej okazji poznać, że jakby na początku gdzieś tam byli ludzie, którzy gdzieś tam tatuowali. Na pewno był Kielich, który był jakimś takim jednym z pierwszych krakowskich tatuatorów.
0: Gdzie
1: Potem,
0: tatuował? Gdzie było studio?
1: szczerze mówiąc, tego nawet nie wiem, bo dla mnie to jest postać na tyle mistyczna, że można opisywać ją w legendach i bajkach, wrzucając ją między kwiaty paproci a mchy. Natomiast takich dla mnie bardzo ważnych osób, które jakby zapoczątkowały całą tą scenę tatuatorską w Krakowie, jest Robert Robson Whippig, którego z tej strony tutaj serdecznie pozdrawiam, który wykształcił bardzo wielu dobrych polskich tatuatorów, który stał się jakby pewnym rodzajem no, ikony krakowskiego tatuażu. Między innymi z takich bardzo ważnych osób, które wykształcił, wyszkolił, jest Kamil Mocet-Tereńczyński, który obecnie tatuuje w Stanach Zjednoczonych. Jest Michał Zarzycki, który ma swoje studio od bardzo wielu lat. I tak dalej, i tak dalej. Chociażby też Paweł Reduch, Guras, który tatuuje w Londynie. No i tutaj mówię,
0: Czyli
1: ja
0: masz i
1: też
0: Kraków czym pochwalić.
1: Kraków ma się czym pochwalić, też międzynarodowo. Ja też również dziękuję Robertowi za bardzo wiele lat, które poświęcił też na jakby pomoc mojej skromnej osobie. I tak by to się zaczynało tutaj. Pamiętam, że były parę studii, była Aga Zaucha na ulicy Grodzkiej, która dalej funkcjonuje. I myślę, że ci tacy starzy wyjadacze też tutaj są ważni, nie?
0: A jakbyśmy, nie wiem, czy w ogóle jest tutaj co porównywać Kraków a inne miasta?
1: Znaczy, tak naprawdę,
0: Myślę,
1: nie
0: że
1: wiem, no,
0: każde miasto
1: każde
0: chyba
1: miasto miało swój rozwój,
0: miało
1: tak.
0: swój rozwój i
1: Ja
0: inne.
1: jakby nie śledzę statystyk, jak to wszystko wyglądało w innych miastach, nie? Natomiast, no, Kraków tak by, no, mówię, no, na swoim podwórku wiem, jak to wyglądało. Też kiedyś tam w jakiś sposób mieszkałem w Wrocławiu, też tam jakby poznawałem tą historię tatuażu, ale to też było podobnie, że było paru pierwszych prowodyrów tego zamieszania. A potem to się rozwijało
0: A teraz
1: dalej.
0: jest ponad 100.
1: No, nie wiem, jak to wygląda we Wrocławiu, tak mówię, nie
0: No,
1: śledzę statystyk.
0: myślę, że
1: Na
0: podobnie.
1: pewno, na pewno. No, teraz bardzo, bardzo dużo tych studii, no, rosną trochę jak grzyby po deszczu,
0: Czego?
1: więc.
0: No dobra, to czego teraz posłuchamy?
1: Wiesz co, może będzie to Gentleman w utworze Leave Us Alone, który jest, uważam, bardzo aktualny, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło niedawno w naszym kraju, a mianowicie pogoniliśmy takiego jednego małego kota, więc słuchajmy.
0: Co ty masz do kotów? Dobra, nieważne, słuchamy.

0: Rozmawialiśmy w sumie już o historii, początkach twojego tatuowania. A powiedz nam może teraz, co ty lubisz tatuować? A może, ja nie wiem, co kiedyś i od czego zaczynałeś? Znaczy, zaczynałeś pewnie jak każdy tatuator od prostej kreski, ale jakby jak to się zmieniało przez lata i co teraz jest jakby twoim konikiem?
1: No, konikiem, nie konikiem. No może faktycznie trochę historii, bo trochę tych lat już minęło. No faktycznie, kiedy człowiek zaczynał tatuować, wtedy, kiedy jeszcze zaczynałem tatuować, no niestety trzeba było umieć wykonać wszystko. Od realizmu, przez Japonię, przez tribale, które teraz wracają, co prawda w takiej dużo mniejszej skali, po realizm kolorowy. No, tych stili było wiele i cały czas szukałem jakby swojego stylu. Pewnie cały czas go szukam, jak każdy artysta. No teraz raczej skupiam się na takim bardzo mrocznym surrealizmie, który w jakiś sposób bardzo mocno odzwierciedla demony, które przebiegły przez moje życie i są wyrzucane na papier, płótno czy też skórę w finalnym efekcie tego.
0: Czyli mrok.
1: Mrok. Ale tak naprawdę jestem w stanie wykonać każdy tatuaż.
0: No właśnie. I to jest ciekawa rzecz, którą powiedziałeś, bo bardzo często w dzisiejszych czasach młodzi tatuatorzy zaczynają tatuować od tak zwanego chociażby ignorant style, którego nie znoszę, przyznam szczerze. Bo tak naprawdę on nie pokazuje, czy ktoś umie tatuować.
1: No tak, tak.
0: Ja rozumiem, jeżeli ktoś przychodzi na takie tatuaże, jak już wiadomo, że potrafi tatuować, zaczynał od prostej kreski, potrafi narysować w realistyce, potrafi po prostu malować, rysować i tatuować. Wtedy może sobie wybierać styl, jaki chce. Ale tutaj ja bym się upierała, że jednak tatuator, dobry tatuator, przynajmniej na początku powinien uczyć się tatuować wszystko.
1: Oczywiście, to jest dokładnie ten sam trend, który obecnie mamy w sztuce tak naprawdę, bo jeżeli mamy takie podejście klasyczne, akademickie do wykształcenia plastycznego, to jest wieloletnie kopiowanie dzieł mistrzów, czyli nauczenie się wszystkich technik i dopiero wtedy szukanie własnego stylu. Natomiast obecny trend właśnie przede wszystkim polega na tym, żeby skupiać się na tym, co ty chcesz w danym momencie robić, nie znając, nie wiem, zasad proporcji, nie znając zasad perspektywy, już stajesz się wielkim artystą. No, dla mnie trochę nie tędy droga, ale tak mówię, to jest moje subiektywne odczucie na ten temat. Ale tak, no, uważam, że każdy tatuator powinien w jaki sposób poznać jakby tajniki każdego ze styli.
0: No i wtedy wie, co robię przynajmniej.
1: No tak, ma to wtedy sens. Ja pamiętam, kiedyś przeprowadziłem taką rozmowę z jednym z lepszych polskich tatuatorów eksportowych, gdzie dyskutowaliśmy na temat właśnie różnych styli. I wtedy ja powiedziałem, mówisz to stary, ale ja to zawsze lubię sobie raz na czas wrócić do takiego czarno-szarego czy kolorowego realizmu, ponieważ on cię w jakiś sposób wykształca, powinien się od tego wyjść. No i tutaj akurat sobie zbiliśmy wielkie pięć, ponieważ no, ma bardzo podobne podejście do tego wszystkiego. No mimo wszystko podstawy zawsze powinny być zostać podstawami, nie?
0: No dokładnie, też tak uważam. Dobra, to wróćmy jeszcze na chwilkę, no bo zaczynaliśmy od tatuaży, a muzyka. Ja opowiadałam o swoich muzycznych tatuażach na ciele, a ty masz jakie?
1: Tutaj wstyd się trochę przyznać, ale jeśli chodzi o muzyczne tatuaże, mam tylko jeden. I to jeszcze własnoręcznie wykonany przez Sida ze Zbira. Więc to...
0: Też mam.
1: To słuchaj, jeżeli oboje mamy takie tatuaże, to może w tym momencie posłuchajmy coś z Bira.
0: No dokładnie. Akurat Sidu jest często naszym gościem tutaj w Hardcore Tatu. Sidu, pozdrawiamy cię serdecznie. I oczywiście dziękujemy za nasze support tatuaże. No to, dokładnie. To teraz posłuchamy z Bira. No może numeru Janek, bo w sumie my pomagaliśmy kręcić do niego klipa. Kręciliśmy w sumie. Także tutaj z pozdrowieniem dla Śląska i dla Sida.
1: Dokładnie.
0: I dla całego Zbira, zespół Zbir, Janek.

0: No i my tu gadu gadu, godzina naszej audycji dobiega końca. Norman, no tak mi się dobrze z tobą rozmawia, że uważam, że powinniśmy to robić częściej. Co ty na to?
1: No jestem za, nawet przeciw, jak to się mówi. Tak, oczywiście.
0: Myślę, że nas jeszcze razem usłyszycie. Jakbyście mieli na przykład pomysły na jakieś tematy, które moglibyśmy poruszyć tatuatorsko-muzyczne, to piszcie do nas. Tymczasem się będziemy z wami żegnać, ale chcielibyśmy wspólnie z Normanem zaprosić na bardzo fajną imprezę, która już w sobotę będzie się odbywać w naszym Hardcore Tattoo.
1: Dokładnie, czyli 28 października od godziny 14. Zapraszamy was serdecznie do Hardcore Tattoo na ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie.
0: I tam będziemy, słuchajcie, robić Halloween, więc będzie mrocznie. Ty może coś o mroku powiesz.
1: A, mrocznie. To się wszystko okaże. Mrocznie może być również dlatego, że wy przyjdziecie. Gdyż jakby wesprzecie naszą inicjatywę.
0: To tego. Będzie wesoło.
1: Dokładnie, będzie, im więcej nas będzie, tym będzie lepiej. Przygotowaliśmy dla was wzory, które będą walk-inowe. Będziecie sobie mogli wybrać z nich coś i pobawić się z nami, wytatuować sobie coś, albo po prostu przyjść, pogadać, posiedzieć.
0: Dokładnie, bo na pewno będziemy puszczać fajną muzykę. Tom, co tu, nie tylko, różną, bardzo sami wiecie, słuchacie mojej audycji, zresztą wiecie, jak jest w Hardcore Tattoo, a jak nie wiecie, to właśnie przyjdźcie i się przekonajcie.
1: Dokładnie, należy przyjść, zobaczyć.
0: Tak jest, będą tatuować 3 osoby i a propos tego kina i tych wzorków, no to będą one w bardzo fajnych, atrakcyjnych cenach, więc naprawdę zapraszamy was.
1: Serdecznie.
0: No, dobrze, no to co, na koniec jeszcze, Norman, masz ostatnie słowo, kawałek na koniec.
1: A, wiecie co, to tak może troszeczkę, żeby wszystkich rozbujać po tej sennej rozmowie, proponuję Hatebreed w utworze Serve Your Masters. Cześć.
0: Zapraszam was serdecznie do słuchania, dzięki za dziś i do usłyszenia za tydzień.

0: Dobry wieczór, lordzie Nil. Przyniosłam miętę. Zaparzyłam tak, jak pan lubi. 10 minut pod przykryciem. Lordzie Nil, proszę wybaczyć. Czy pan zasnął? Lordzie Nil! Oho!
1: Opanuję, droga pani Turner. I opowiem mi wszystko po kolei.
2: Właśnie wyszła policja. Oni zabrali ciało i opieczętowali gabinet pana wuja. Nie mogę, takie nieszczęście. I to teraz, kiedy otrzymał tytuł lorda. Och, panie Walterze.
1: Proszę się uspokoić. Oto czysta chusteczka, niech pani wytrze oczy.
2: Dziękuję.
1: A więc była już policja?
2: Tak, inspektor Holm. Tak, tak, Holm i jeszcze kilku. Fotografowali, sypali jakimś proszkiem. Narobili takiego bałaganu, że ze 3 dni będę sprzątała. Wypytywali o wszystkich, o pana, o pana Johna, kto tu bywał, kto był wczoraj wieczorem, a przecież tu był tylko pan. Wiedziałabym, jakby ktoś obcy wszedł. To ja zawsze otwieram drzwi, nie było nikogo, nawet psy nie szczekały. O mój Boże.
1: No już dobrze, dobrze. Proszę przestać płakać. Czy pan John już wrócił?
2: Miał wrócić dopiero w poniedziałek, ale wysłałam w nocy depeszę do Ashington, jeszcze przed telefonem do pana. Powinien tu być lada chwila, jeśli przyjedzie rannym pociągiem.
1: Bardzo rozsądnie pani zrobiła. Na pewno będzie tu potrzebny. W końcu on najlepiej się orientuje w sprawach wuja. No i oczywiście mecenas Wolf. Do niego też pani telefonowała?
2: Tak. Nie spałam całą noc i tak bym nie mogła zmrużyć oka. Ach, panie Walterze, co teraz będzie?
1: Teraz musimy zająć się pogrzebem godnym lorda Nila. No i oczywiście pomóc policji w znalezieniu mordercy wuja. To nasze najważniejsze zadania, pani Turner.
2: O właśnie, inspektor Holm mówił, że chce pana szybko zobaczyć i dałam mu pana telefon i adres. Oto na pewno sekretarz lorda. O co ja mu powiem, takie nieszczęście.
1: Pan John Milton jest mężczyzną i będzie umiał to godnie znieść.
3: Dziękuję, że pan przyszedł, mecenasie. Specjalnie zaprosiłem pana tutaj, bo nasza rozmowa nie ma na razie charakteru oficjalnego.
4: No oczywiście. Wolę to niż przesłuchanie, ale...
3: Nie pan... Wiem, że nie tylko prowadził pan sprawy majątkowe lorda Nila, ale był jego zaufanym przyjacielem.
4: Nie, panie, dziękuję. No, można to i tak określić. Znamy, znaczy znaliśmy się niemal od dziecka, a więc no, czym mogę panu służyć i co pana interesuje, inspektorze Holm?
3: Otóż interesuje mnie wszystko. Rodzina, znajomi lorda, wszyscy ludzie, którzy bywali w jego domu. Oczywiście sprawy majątkowe też. Lord Nil był chyba bogatym człowiekiem.
4: No, tak.
3: No. Muszę zresztą panu wyznać, że jestem wielbicielem jego talentu. To wspaniały autor książek kryminalnych. Perfekcyjnie demonstrował w swoich powieściach proces dedukcji jako główne źródło sukcesów w śledztwie. Tak, nawet doświadczony policjant mógł się niejednego dowiedzieć z książek lorda Nila. Ja sam...
4: Więc cóż mogę panu powiedzieć? Rodzina. Tak, no poza siostrzeńcem Walterem Knoxem lord Nil nie posiadał nikogo bliskiego. No jak pan wie, nigdy się nie ożenił, więc nie ma naturalnych spadkobierców. O ile wiem, no, majątek odziedziczy właśnie Walter Knox.
3: Tak.
4: No,
3: tak.
4: Ale cóż, no, pewność będziemy mieli dopiero po otwarciu testamentu, który spoczywa w moim sejfie. Sądzę, że dokonamy tego, jak każe dobry obyczaj, zaraz po pogrzebie lorda.
3: A przyjaciele? Znajomi lorda Nila?
4: No, ile wiem, ostatnio nikt go nie odwiedzał. Lord Nil był zapracowany, jak pan wie, dozopisał. Ludzie go męczyli i irytowali. Właściwie poza siostrzeńcem Tak, nikt u niego nie bywał.
3: A co pan sądzi o sekretarzu lorda, panu Johnny Milton?
4: O nie, to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Sądzę, że lord był z niego zadowolony. Nienagannie wypełniał swoje obowiązki.
3: Czy był przywiązany do swojego chlebodawcy?
4: Cóż, widzi pan, trudno definiować uczucia. John Milton jest bardzo ambitnym człowiekiem. Myślę, że praca usławnego pisarza obdarzonego tytułem lorda usatysfakcjonowała go.
3: O ile dobrze pamiętam, tytuł lordowski otrzymał Sir Neil po wydaniu swojej ostatniej powieści pod tytułem Tajemnica mordercy. To zresztą znakomita powieść detektywistyczna. Wie pan, metodą detektywistyczną.
4: Tak, wiem, czytałem tę książkę. Znam zresztą wszystkie powieści mojego nieodżałowanego przyjaciela. Tak. To było, że tak powiem, no. Nie, to wszystko konieczne. To było konieczne dla utrzymania dobrych stosunków.
3: Ja muszę powiedzieć, że czytałem je dla czystej, prawdziwej przyjemności. Już chyba wspomniałem, że najbardziej zdumiewała mnie łatwość, z jaką lord Neil objaśniał zawiłe meandry metody dedukcji. Jak umiał wszystko skomplikować.

0: Siadajcie, siadajcie, sierżancie Red.
1: Dziękuję.
2: Przeczytaliście już tajemnicę mordercy?
1: Nie, ja? To znaczy, zacząłem. No, bardzo interesujące, interesujące.
2: To jest bardzo pouczająca lektura. Radzę ją szybko skończyć.
1: Tak jest, inspektorze. Przyniosłem właśnie materiały od lekarza. Proszę, z zakładu daktyloskopii i te, o, z laboratorium.
2: No tak, zobaczymy. No oczywiście nic nowego. Tak, to wiedzieliśmy sami od początku. Zgon na skutek przebicia lewej komory sztyletem, tyle że dużo łacińskich nazw. Żadnych oczywiście śladów. Wiadomo, robota w rękawiczkach.
1: Tak jest.
2: Tak, tak, żadnego punktu zahaczenia. A to było do przewidzenia, mój drogi. Wszystkie te nowomodne wymysły śledcze nic nam nie pomogą. Trzeba uruchomić szare komórki.
1: Tak jest.
2: Dedukcja, mój drogi, oto, co nas doprowadzi do ujęcia mordercy.
1: Tak jest. Tak jest, panie inspektorze. Byłem też w banku.
2: No i co?
1: A, niewiele mi powiedziano. Ale, że to morderstwo, więc trochę dyrektor puścił farbę. Ostatnio na konto Lorda Nila wpłynęło sporo pieniędzy. To za tę książkę, te tajemnica mordercy. Nie wiedziałem, że na tym można aż tyle zarobić. I nazajutrz po wpłacie Lord Nil osobiście podjął połowę tej gotówki.
2: I co?
1: No, nie wiadomo, co z nią zrobił, to właśnie jest dziwne. Bo wszystkie operacje finansowe zazwyczaj zawsze załatwiał mu bank.
2: Tak, to jest dziwne. Po co mu były te pieniądze? A może był szantażowany?
1: O, jeżeli tak, to szantażyście zależałoby na tym, żeby jeszcze trochę pożył. Przecież miał sporo gotówki do wyciągnięcia.
2: A brawo, brawo, sierżancie.
1: Dziękuję.
2: Zaczynacie dziękuję. Już dedukować.
1: Dziękuję, panie inspektorze.
2: Tak, trzeba szukać wśród tych, którzy zyskają na śmierci lorda. Stara zasada.
1: No, najwięcej zyska chyba ten siostrzeniec, ten Walter Knox. Ale on chyba ma dosyć pieniędzy po własnych rodzicach.
2: No, pieniędzy nigdy nie jest dosyć.
1: Też prawda. Przepraszam.
2: On też był ostatnim, który odwiedził w sobotę lorda. Wprawdzie wyszedł wcześniej o 2 godziny, niż nastąpiła śmierć.
1: Ale mógł ci chcę wrócić.
2: Mógł. Mogli też niepostrzeżenie wejść inni. Ot, choćby przez otwarty taras.
1: To jest.
2: Ktoś dobrze znajomy, bo psy nie szczekały.
1: Nie szczekały. No, to jeśli wykluczyć gosposie, a chyba trzeba, bo stara kobieta nie zadałaby tak silnego ciosu, a w dodatku przecież nie chlebodawcy, u którego pracowała przez 40 lat, więc jeśli ją wykluczyć, to zostaje jeszcze ten mecenas Wolf. Na pewno w testamencie jest i dla niego spory zapis.
2: Gospodyni też chyba zapisał co nieco, a pieniądze mogą przekreślić największe przywiązanie.
1: No tak, ale sądzę, że ją można wykluczyć. Pozostaje jeszcze ten sekretarz, co to był na urlopie. Ashington leży około 100 mil stąd. Szybkim samochodem można, szczególnie wieczorem, pokonać tę odległość w 2 godziny.
2: Tak. Tak, trzeba koniecznie sprawdzić jego alibi. Pojedziecie, sierżancie, do Ashington.
1: Tak jest.
2: I dowiecie się, co robił krytycznego wieczoru.
1: Tak jest, panie inspektorze.

0: Pan John Milton, jeśli się nie mylę.
1: Tak, słucha pana.
0: Inspektor Holm. Miło mi. Jak pan zapewne wie, prowadzę śledztwo w sprawie zabójstwa pana chlebodawcy, Lorda Nila.
1: Czym mogę panu służyć? Oczywiście udzielę wszelkich wyjaśnień. To naprawdę straszna historia. Jestem tym wszystkim ogromnie wstrząśnięty. Lord Nil zamordowany, kto by pomyślał?
0: Muszę panu powiedzieć, że szczerze pana podziwiam.
1: Mnie?
0: Obserwuję pana grę. Cóż za precyzja w odbijaniu piłek. Jakie silne, celne serwy. Tylko pogratulować.
1: A, mam trochę wprawy. Chętnie przebywam na korcie, o ile oczywiście pozwalają mi na to moje obowiązki. No ale teraz...
0: No właśnie, ta śmierć zmienia pana sytuację życiową. Jakie ma pan dalsze plany, o ile oczywiście mogę zapytać? Bo to przecież tylko taka towarzyska pogawędka.
1: Ja chętnie odpowiem na wszystkie pytania, również dotyczące mojej osoby. No cóż, no przyznam, że nie bardzo wiem, co dalej. Praca u Lorda Nila dawała mi dużo satysfakcji. Sądzę, że miałem swój skromny udział w jego sukcesach. Niełatwo będzie znaleźć równie interesujące zajęcie.
0: Lubi pan kryminały?
1: To chyba oczywiste.
0: A co pan sądzi o tajemnicy mordercy? Zna pan chyba tę książkę?
1: Oczywiście. Znam bardzo dobrze wszystkie powieści Sir Nila. I to nie tylko dlatego, że przepisuję je na maszynie.
0: Więc?
1: No cóż... Ta książka wydaje mi się jakby trochę inna.
0: Inna? Pan chyba chciał powiedzieć lepsza. Według mnie Lord Nil osiągnął tu szczyty. To najdoskonalej skonstruowana intryga kryminalna, jaką kiedykolwiek czytałem. A proces dedukcji, jak klarownie przedstawiony.
1: Bardzo miło mi to słyszeć.

0: spędził sobotni wieczór? Wieczór i noc.
1: Sobotni wieczór?
0: Tak, przedwczorajszy wieczór, kiedy właśnie...
1: A, oczywiście, rozumiem. Otóż w klubie wczasowym Washington, wie pan, odbywała się właśnie tradycyjna impreza na zakończenie letniego sezonu. Wielki bal, wybory Miss Wrzosu i tak dalej. Nawiasem mówiąc, to ja właśnie wręczałem mis, bardzo zresztą uroczej panience, ogromny bukiet wrzosu. To już pod koniec balu, gdzieś o 3 nad ranem. No, a w 2 godziny później dostałem depeszę pani Turner, wzywającą mnie do natychmiastowego przyjazdu. Pomyśleć, że bawiłem się tak wesoło, nic nie przeczułem.
0: Takie jest życie. No cóż... Oczywiście wiele osób może potwierdzić pana obecność na balu. Z wyjątkiem...
1: Z wyjątkiem?
0: No, tego czasu, kiedy zrywał pan wrzos dla najpiękniejszej panienki w klubie. Pan, bo chyba pan.
1: Tak, tak, tak, oczywiście. Ale to nie trwało długo. Wokół Washington są piękne pola wrzosowe. Dyrektor klubu pożyczył mi zresztą samochód. To nie trwało długo.
0: Rozumiem. No cóż, nie będę pana zatrzymywał dłużej. Dostanie pan wezwanie na oficjalną rozmowę. A teraz proszę wrócić na kort. Z przyjemnością popatrzę jeszcze przez chwilę na pana perfekcyjną grę.

0: Proszę siadać, panie Holm. O, może ten fotel będzie dostatecznie wygodny.
1: Dziękuję. A jeszcze raz przepraszam za to najście w domu. Ale czy doprawdy nie przypomina pan sobie jakiegoś spotkania, jakiejś rozmowy telefonicznej w sobotę wieczorem?
0: Już panu wyjaśniałem, że nie spotkałem nikogo. Spędziłem ten wieczór samotnie. Zrezygnowałem z pójścia do klubu, bo bardzo bolała mnie głowa.
1: A więc po wizycie u wuja, lorda Nila, wrócił pan piechotą do swojego domu. O której to było?
0: To też już wyjaśniałem. Od wuja wyszedłem około 10 wieczorem. Spacer do domu trwał około 15 minut, więc mniej więcej o 10 byłem w domu. Nie patrzyłem akurat na zegar.
1: Tak. I domu już pan nie opuszczał aż do rana?
0: Tak. Aż do chwili, kiedy pani Turner zawiadomiła mnie o śmierci wuja, lorda Nila.
1: Tak. No szkoda, że nikt nie może tego potwierdzić. Akurat kucharka wyjechała do swojej rodziny.
0: Często zwalniam ją w sobotę po południu. Odwiedza swoich krewnych w Manchesterze.
1: A propos, właśnie gdzieś pod Manchesterem znajduje się stadnina, którą zamierza pan kupić. To piękne hobby. Konie wyścigowe. Piękne, ale kosztowne.
0: Istotnie. Ale akurat mnie stać na to. Dysponuję sporym majątkiem po rodzicach. A konie to rzeczywiście moja ogromna pasja. Stadnina, o której kupno zabiegam, pozwoli realizować mi mój własny plan hodowlany. Mam pewien pomysł związany z zupełnie nową krzyżówką. Ale nie chcę pana zanudzać szczegółami.
1: A przeciwnie, konie interesują mnie, jak zresztą każdego Anglika. Ale powiem szczerze, że prawdziwą moją pasją są powieści detektywistyczne. Co pan sądzi o tajemnicy mordercy?
0: To ta nowa książka wuja, która narobiła tyle hałasu?
1: Tak, tak.
0: Wyznam, że nawet jej nie czytałem. Jak zresztą żadnej z powieści lorda Nila. Czytanie, a tym bardziej pisanie kryminałów, oceniam, jako mówiąc delikatnie, bardzo niepoważne zajęcie. Nie ukrywałem tego zresztą nigdy w rozmowach z wujem.
1: No i
0: nic. Wuj nadal pisał, a ja nadal nie czytałem. Nawiasem mówiąc, wcale nie cieszy mnie perspektywa ewentualnego spadku. W sytuacji, kiedy podstawą majątku wuja były wpływy za powieści kryminalne. No ale cóż.
1: Rozumiem. Dziękuję panu za rozmowę. Swoją drogą szkoda jednak, że nikt nie może potwierdzić pana obecności w domu w sobotę wieczorem.
0: Czy nie sądzi pan, inspektorze, że gdybym miał powody, dla których potrzebne by mi było alibi, potrafiłbym je sobie zapewnić?
1: A to

0: to słuszna uwaga. Bardzo trafna dedukcja. Doprawdy szkoda, że tak źle ocenia pan powieści kryminalne. Szkoda.
1: No tak więc, panie inspektorze, alibi Johna Miltona możemy uznać za bardzo niepewne. Oczywiście wiele osób potwierdza, że był na balu, ale nikt nie potrafił określić, jak długo trwała jego nieobecność, kiedy udawał się po wrząs. Wieczorna jazda do Eschington i z powrotem zajęła mi 1,5 godziny, a więc...
0: A więc wszystko możliwe.
1: Tak jest.
0: Milton mógł to zrobić. Mógł to również zrobić ten siostrzeniec, który, nawiasem mówiąc, miał pretensje do stryja o pisanie kryminałów. Nie czytał nawet tajemnicy mordercy.
1: No proszę. No i jest jeszcze mecenas...
0: Wolf.
1: Z ust mi pan wyjął, panie inspektorze. Jego alibi jest również do podważenia. Portier w klubie twierdził, że mecenas kilkakrotnie udawał się do kabiny telefonicznej, która jest za szatnią, ale mógł niepostrzeżenie opuścić klub.
0: Tak, sytuacja wygląda jak w dobrej powieści kryminalnej. Im dłużej prowadzimy śledztwo, tym mniej wiemy. Nikogo nie można wyeliminować z kręgu podejrzanych. Pozostaje nam tylko dedukcja.
1: Słucham, panie inspektorze?
0: Powiedziałem dedukcja.
1: Tak jest.
0: Powinniście więcej czytać, sierżancie Red.
1: Tak jest.
0: Powieści kryminalne rozwijają zdolność dedukcji.
1: Tak jest, panie inspektorze. Ale jakie ma pan polecenia na jutro?
0: Jutro, sierżancie, pójdziemy na pogrzeb lorda Nila, a potem do jego domu. Będziemy świadkami otwarcia testamentu.
1: Tak jest.
0: Zaraz po tym rozegram moją wielką grę. O. Grę, w której głównym atutem będzie zaskoczenie. Tak, sierżancie. Zaskoczenie. I mam nadzieję, schwytanie mordercy. A wszystko dzięki umiejętności dedukcji.
1: Rozumiem, panie inspektorze.
0: Nic nie rozumiecie, sierżancie.
1: Tak jest, panie inspektorze.
0: Pojmiecie może wszystko dopiero jutro. Zobaczycie, co znaczy potęga dedukcji. A teraz połączcie mnie z gospodynią lorda Nila.
1: Tak jest.
0: Turner.
1: Tak jest.
0: Chcę jej zaproponować udział w mojej grze.
1: O, tak jest.

0: Tak, proszę państwa, wygląda ostatnia wola lorda Nila. Sądzę, że testament nie budzi niczyich zastrzeżeń. Jeśli o mnie idzie, chciałbym wyrazić publicznie słowa wdzięczności za szczodry zapis, który przypadł mi w udziale.
1: Mój dobry pan, wolałabym, żeby żył, mimo że zapisał mi tyle pieniędzy.
2: Droga pani Turner, zasłużyła sobie pani na to wieloletnią wierną służbą. Gdyby wuj zdecydował inaczej, ja sam poczuwałbym się do obowiązku wypłacenia pani pokaźnej.
1: Pan też jest taki dobry. To widać rodzinna szlachetność w ogóle.
3: Chciałbym stwierdzić, że chociaż lord Neil nie obdarował mnie żadnym zapisem w testamencie, uważam go za postać świetlaną, znakomitym, hojnym chlebodawcą, który na co dzień doceniał moje skromne zasługi.
0: Tak więc już chyba wszystko powiedziane i wszystko załatwione. Możemy chyba...
4: Chwileczkę. Poproszę państwa o pozostanie jeszcze przez moment. Pani Turner, może zrobi nam pani coś do picia?
1: Myślę, że
4: przyda nam się wszystkim filiżanka dobrej, mocnej herbaty.
1: Już idę. Zaraz zaparzę najlepszą herbatę.
4: Chciałbym państwa poinformować o stanie śledztwa w sprawie morderstwa lorda Nila.
2: Co? Już pan wie?
3: Kto jest mordercą?
0: Dlaczego zginął lord Nil?
4: Mordercy jeszcze nie umiem wskazać. Wiem natomiast, że zagadka zabójstwa lorda Nila związana jest z tajemnicą mordercy.
2: To oczywiste.
4: Nie zrozumiał mnie pan. Mówię o ostatniej, słynnej powieści pana wuja pod tytułem Tajemnica mordercy.
3: Nie rozumiem, co ma wspólnego książka z morderstwem.
4: A jednak ma. Otóż po wydaniu tej książki lord Nil napisał list do wydawcy. Napisał go w czasie, kiedy pan był na urlopie. Dlatego nic pan o nim nie wie. I nie wie pan, że kazał list otworzyć dopiero po swojej śmierci. Dyrektor wydawnictwa wyjechał na kilka dni do Curychu. Ma wrócić właśnie dzisiaj. Prosiłem go o telefon, kiedy tylko przeczyta list. Sądzę, że ten właśnie list wskaże nam mordercę. Wyjaśni również przyczyny morderstwa. No przecież, jak państwo zapewne się domyślają, nie zabito lorda Nila w celach rabunkowych.
2: Rzeczywiście nic nie zginęło z domu wuja.
4: Właśnie. Nie mógł tego zrobić też nikt obcy. Oto się telefon. Tak, inspektor Holm. A dziękuję, że pan zadzwonił. Tak. Niemożliwe. Tak, rozumiem. Dziękuję panu bardzo. To wszystko wyjaśnia, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Sierżant Dzieret?
5: To jest.
4: Proszę nałożyć kajdanki panu.
6: Nie, to nie ja. To on jest wszystkiemu winien.
4: Kto? Panie Milton?
6: On, Sir Neil. To on ukradł mi pomysł tej książki, obrabował mnie.
4: Mówi pan o tajemnicy mordercy?
6: Tak, to był mój pomysł. Zwierzyłem mu się, chciałem sam napisać, ale on sam już nie umiał wymyślić dobrej intrygi. Skończył się, więc przekonał mnie, że on to wyda pod swoim nazwiskiem. Zgodziłem się najpierw, oddał mi połowę zysków, ale potem, kiedy dostał tytuł lorda za moją książkę, za mój pomysł, postanowiłem go zabić i tylko czekałem okazji. Nie mogłem tego...
4: Sierżant Dzieret, wyprowadźcie mi to.
5: Tak jest.
4: Na dole czeka wóz policyjny.
5: Proszę za mną do wozu.
0: No gratuluję inspektorze. Choć trzeba przyznać, że to przypadek pomógł panu. No ten list...
4: Nie było żadnego listu.
0: Ale telefon od wydawcy.
4: Nie było żadnego telefonu od wydawcy.
0: Ale przecież...
2: Jak to? Telefon.
4: Pani Turner.
1: Jest herbata?
4: Proszę wyjaśnić sprawę telefonu.
1: A to ja. Ja dzwoniłam z aparatu w kuchni. Pan inspektor kazał.
4: Nie było listu, nie było telefonu od wydawcy. Był za to, przyznaję, mój wielki blef.
7: Ja to nie rozumiem.
6: Ale skąd pan wiedział? Jak panu to przyszło do głowy?
4: Dedukcja. Skromna znajomość dedukcji. Przesłanek miałem wiele, trzeba je tylko było zebrać i wysnuć właściwe wnioski.
7: Ale jak? Co pana naprowadziło?
6: Jakie przesłanki?
4: Po pierwsze, tajemnica mordercy była inną powieścią niż poprzednie książki Lorda Nila. Inny pomysł, a więc? Po drugie, była tajemnicza wypłata z konta Lorda. Połowa dochodu z tej książki. Po trzecie, pan mecenasie bardzo mi pomógł, ujawniając wcześniej treść testamentu Sir Nila. Nie było w nim zapisu dla sekretarza.
7: Rzeczywiście?
4: To dawało do myślenia. A sam Milton... Wszyscy podkreślali, że był ambitnym człowiekiem.
7: Ja też.
4: A wiadomo, do czego może doprowadzić człowieka wygórowana ambicja. No i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w sumie było proste i jasne. Trzeba było tylko dobrze to rozegrać. I cieszę się, że mój blef się udał.
7: Pan gratuluje.
4: Dzięki niemu sprawiedliwości stanie się zadość.
8: Pozwoli pan, że złożę swoje gratulacje, panie nadinspektorze. To najbardziej zasłużony awans, o jakim słyszałem. Słusznie się panu należał za rozwiązanie zagadki śmierci Lorda Nila. Jeszcze raz pozwolę sobie powiedzieć, jak bardzo się cieszę.
4: A, dziękuję, dziękuję wam, sierżancie. Nie powiem, żebym był niezadowolony. Ale jest coś ważniejszego, o czym muszę was poinformować.
8: Słucham, panie nadinspektorze.
4: Otóż... sprawa morderstwa Lorda Nila ma swój ciąg dalszy. Nieoczekiwany ciąg dalszy. Ten genialny autor dzieł kryminalnych potwierdził swoją klasę. Otóż przed śmiercią napisał własnoręcznie, pamiętacie?
8: Tak, tak jest.
4: Że sekretarz był na urlopie.
8: Tak jest.
4: A więc napisał własnoręcznie nową, znakomitą powieść. Zdążył wysłać rękopis do wydawcy. Ukaże się wkrótce na rynku. Mam nadzieję, że ją przeczytacie.
8: Oczywiście, panie nadinspektorze, ale nie mogę zrozumieć...
4: Otóż właśnie. Intryga nowej powieści Lorda Nila osnuta jest na faktach, które poznaliście niedawno. Sekretarz znakomitego autora morduje go za kradzież pomysłu powieści.
8: Nieprawdopodobne.
4: No? I co wy na to, sierżancie?
8: Właśnie... Ja doprawdy nie wiem. To bardzo interesujące.
4: Interesujące. To jest genialne. Ale czy wiecie, jaki tytuł dał Lord Neil swojej ostatniej powieści? I tak nie zgadniecie. Powieść nazywa się Blef Inspektora H.
8: Blef Inspektora
9: Inspektora Holma, Karoliny Blow, wystąpili Jerzy Rogowski, Andrzej Piszczatowski, Ryszard Barycz, Barbara Rachwa.
10: Radio Odzew, głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Tak, trzy szczepy.
1: Co najmniej.
0: Dobrze. Yo! Zdechły osa. Na bicę Rutkowski.

0: Co mnie odpychasz, ty? Najpiękniejszy.
1: To mój riff, to ja gram. Zdechły są.

0: Raz.
1: Młody
0: dzban. Chyba się słyszę, ale lekko.
1: Ale tak chujowo.
0: Nie, to jest git.

bo to zajebałem. Orła bym się teraz nie mógł podnieść. Ona chce się wiązać, lecz ja jej nie uwolnię. Wjeżdżam w te drzwi z butta suko, choć myślą, że ze mną krucho. Moje ucho słyszy wszystko, chociaż nie

Chrystu Eteriosa. A to jak

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stanisław Biskup i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Świetliki. Polas Putas Melancholikas pan Bogusław Linda odzyskał szacunek społeczny, nadwątlony uporczywym uczestnictwem w projektach o niskim ciężarze gatunkowym, a zespół popadł w stan trwającej 8 lat artystycznej hibernacji. Po drobnych roszadach personalnych, wielu miłych i niemiłych przygodach, po czasie swoistego rozproszenia i rozprzężenia, Świetliki wyszły z mentalnej gawry i w 2013 roku wydały płytę Sromota. Trzypłytowy, pięknie nagrany i wydany album. Rozmach brzmieniowo-orkiestracyjny, bogactwo formalne, treści ważkie harmonijnie połączone z figlarnością i prawie 3 godziny muzyki, czynią, zdaniem niektórych, Sromotę opus magnum zespołu. Piosenka z tego albumu dotarła do 4 miejsca listy przebojów trójki. Dzisiaj posłuchamy płyty z roku 2005 Las Putas Melancholikas. Oto utwory składające się na album. Popatrzcie 1. Znowu się kłócą. Las Putas. Finlandia. Niebieskie. Czwartek. Delikatnienie. Opłuty. D-sharp. Ziemnioki. Ochroniarz. Lalka Tadzika. Gygli Gygli. K. Bustrele. Melancholika. Jowejek. Insepyt. I na koniec popatrzcie 2. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Stanisław Biskup.
2: Popatrzcie na nas, jesteśmy starzy, piękni i bogaci. Popatrzcie na nas, to dobrze. Dobrze, żeśmy młodo nie umarli. Popatrzcie, popatrzcie, popatrzcie.

0: Yeah.
1: Just like that.

znowu się kłócą. Mówią do siebie słowami ordynarnymi.

wcale nie sprząta. On ją, że nie gotuje, ciągle kupuje, grubo wygląda. Ona zawsze wieczorem z telewizorem ciasteczka wcina. On przy gazecie, na parapecie.

kłócą. Mówią do siebie słowami ordynarnymi. Przekleństw tak wiele.

my nie ufamy prostytutkom. Nie, nie zdążysz nas zrozumieć.

dymem wciąż po placu.

takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy.

spotykamy się w każdy czwartek.

rozmawiamy, wiele siedzimy, czekamy na odpowiedni moment, żeby wstać i iść, szukać przypadkowego łóżka w najciemniejszym punkcie miasta. Spotykamy się w czwartek.

któregoś dnia ona powiedziała: wiesz, mój mąż wyjeżdża z miasta. Chodźmy do nas, chodźmy do mnie, poprawiła się. A ja nie mogłem, ja się stresowałem. Ja nie mogłem, ja się stresowałem. Ja wiedziałem, jej sąsiedzi mnie wypatrzą. Jego spodnie wiszące w szafie spoglądać będą na mnie złym wzrokiem. Jego kubeczek nie polubi mnie. Ich pościel mnie opluje. Ich pościel

na kacu. To taki stan, kiedy byle reklama zmusza do płaczu.

i słońce chodzi jak mokra pszczoła po różnych przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach. Okno otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna, jak histeryczna matka szalenie.

pościeli. Siedzę i patrzę, już wieczór.

któregoś dnia to miasto należało do mnie, ale się skończyło, bo wszystko się kończy. To miasto było moje przez 15 minut, ale się skończyło, bo wszystko się kończy.

się kończy. Któregoś dnia to miasto było moje, a się skończyło. Teraz miasto wróciło do prawowitych właścicieli, świętych starców i chłopców i dziewcząt z parady gejowskiej. I niech sobie razem maszerują. Wszechgejowska parada. Któregoś dnia to miasto było moje. Normalnie. Ja już nie chodzę, ja już nie jeżdżę, ja leżę. W sufit patrzę, za jednym oknem mam supermarket. Za drugim oknem mam cmentarz. Z jednej strony supermarket przybliża się do mnie, rozbudowywuje się. Z drugiej strony cmentarz zbliża się do mnie. Grób po grobie. Grobie.

supermarket. Hare, hare, cmentarz.

pracy. Przestało mi się chcieć mieć pracę. Nie mam samochodu, nie mam pieniędzy naturalnie, ale za to śpiewam.

przedśmiertne figle. Takie przedśmiertne zabawy. Sekunda karnawału w środku postu. To był taki kryzys wieku średniego.

chciałbym.

0: da mi robotę. Mesjasz, da mi robotę. Ja czekam.
1: Nie przerywajcie, pojedźmy do końca. Nie będę. Nie.

Najgorsze są oczy tych, którzy nie rozumieją dowcipu. Najgorsze są oczy tych, którzy nie rozumieją kolego. Najgorsze są oczy tych, którzy nie rozumieją kolego. I co ja teraz z tobą zrobię, kolego? I co ja teraz z tobą zrobię? Ja tylko powiedziałem dowcip, kolego. Ja tu tylko żartowałem. Ja nie chciałem cię obrazić, kolego. Ja tu tylko żartowałem.

dostałem pismo od państwa. Państwo nie prosi, państwo żąda, abym się stawił w stosownym urzędzie, w stosownym terminie. A ja nie muszę.

czasami jeszcze się gole, ale zarost rośnie również umarłym. Czasami jestem w kobiecie, ale to z przyzwyczajenia, ale ona rodzi wyłącznie widmowych pogrobowców. Jestem szczęśliwy, nic już nie muszę. Umarłem. Ja proszę Państwa, umarłem.

jestem szczęśliwy. Nie muszę razem z wami iść. Razem z waszym prezydentem, waszą prezydentową i waszym premierem na cudzą wojnę, o jakąś cudzą ropę. Jestem szczęśliwy. Nie muszę wstępować razem z wami do jakiejś Unii Europejskiej. Dało się.

czasami piszę wiersze. I jeżeli pismo państwa dotyczy właśnie tego faktu, to ja informuję uprzejmie.

0: a potem bryła ciała, wypchnięta przez dworza. Kaczuszka,
1: gojączka,
0: twardzioszek,
1: szpitali,
0: czosnaczek,
1: gajerek,
0: jowek,
1: jumienka,
0: kajecik,
1: lowelek,
0: jowek,
1: jowek, lowelek, jowek, jowek, jowek.

wodą wielką i czystą, stały rzędami opoki i woda tonią przejrzystą, odbiła twarze ich czarne. Nad wodą wielką i czystą przebiegły czarne obłoki i woda tonią przejrzystą odbiła kształty.